0: 2.
1: Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Jak Miecik, dzień dobry we wtorek. Jaka dziś pogoda nas czeka w Kielcach? Równie piękna jak wczoraj, na termometrach 25, a nawet 26 stopni odczuwalna może być wyższa, bez opadów deszczu i z dużą ilością słońca. A teraz mam troszeczkę gorsze informacje, ponieważ kolejne utrudnienia w ruchu pojawią się w Kielcach. Od dziś rusza remont ulicy Warszawskiej na odcinku od Jaworskiego do Ronda Geodetów, także na utrudnienia na pewno się tam natkniecie.
1: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi na deptaków w centrum Lipska. Dwie osoby nie żyją, a trzy są ciężko ranne. Łącznie poszkodowanych może być nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, został zatrzymany na miejscu. Według dziennika Bild podczas zatrzymania miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
3: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
2: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
4: Celuję, że 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
5: Chciałabym 60.
6: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
7: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
2: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
1: A start punktualnie o 9. Maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, a egzaminy ustne do 30 maja. W szczecińskiej stoczni trwa budowa stawiacza pław. To specjalistyczny statek do ustawiania znaków nawigacyjnych na torach wodnych. Jednostka będzie pracować na rzecz Urzędu Morskiego. Budowa powinna zakończyć się pod koniec tego roku, a koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych.
8: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: SK2 Sport.
1: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze. Po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową, a Radomiak awansował na 8. miejsce. W La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad.

0: Minus.
1: Paciorek, nie dziesiątek różańca, bo te dziesiątek to co wiadomo, można się pomylić w liczeniu.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Tak czy siak za matmę też wam będziemy kciuki trzymać. I nawet je policzymy. Raz i drugi.
1: Trzy i czwarty.
3: O, w sumie tak.
1: Prawda? No.

0: 9 minut po 6. Jest dobrze, jest miło, jest sympatycznie. Są najlepsze polskie hity. Jest Wary Smak, za chwilę Wiktoria Kida i
1: ja tak szczerze powiem, że ja to się dziwię, że ty jesteś, mój drogi, że jesteś z nami tutaj, bo no, to, co się wczoraj wydarzyło, to jest cud.
0: No, muszę powiedzieć jedno. Oj, jak boli, oj, jak boli. Oj, jak boli, oj, jak boli.
1: Widzę, że kolega rozpoczął sezon rowerowy.
0: Tak, słuchajcie, zrobiłem wczoraj 20, prawie... Nie no, zegarek pokazał 21,5. Mhm. Ale on zaczął trochę później mierzyć, tak o dwie minuty, więc myślę, że z 23 km zrobiłem.
1: A zegarek ci powiedział, że 23 km zrobiłeś, tak?
0: Tak.
1: A nie noga mówi, że za dużo.
0: Nie, no to chciałem wam najpierw zrobić przedsmak. Mhm. 23 km zrobiłem rowerem, pierwszy raz w tym sezonie.
1: No.
0: Tak, czyli z pracy do domu, tyle mam.
1: A tyłek mówi, przesadziłeś.
0: Nie tyłek. Tyłek nawet nie, nawet było miękkie to siodełko w tym miejskim rowerze. Nogi.
1: Nogi mówią, przesadziłeś.
0: Nogi.
1: Tak, bo to jest jednak szalone, co zrobiłeś.
0: Tak.
1: To jest, to nie licuje z postawą dobrego, grubego prezentera radiowego.
0: Dokładnie, wziąłem się za siebie i myślę, że po tej trasie to już z 15 kilo to już zrzuciłem, już wystarczy.
1: Teraz gdzie znaleźć, nie? No, to jest pytanie.
0: Właśnie, to ale nie, to jest szalone. Uważam, że to jest szalone, tak, jest. Tak rwać się z motyką na słońce od razu 23 km pierwszy raz w tym sezonie, to ale dałem radę, jestem troszeczkę pyłki, słyszycie, jak jestem zachrypnięty.
1: Słyszę.
0: Nie? No, bo pyłków się nawdycha, po drodze mam alergię.
1: Mówię, to siodełko było za otwarte, dlatego jesteś zachrypnięty dzisiaj. No. To dobrze, że nie mówisz wysokim głosem.
0: Nie, tu akurat nie spadłem z siodełka. Nóżki bolą, szalone rzeczy robię na początku maja. Pytanie do was z samego rana, czy wy już też coś w maju szalonego zrobiliście?
1: A maj ma przecież już aż 5 dni, prawda? Więc no. Był czas ku temu, żeby trochę poszaleć. 7268268826 albo zapraszamy na Messenger. Co szalonego zrobiliście, to nas bardzo interesuje.
0: Tak.
1: To może być normalna, prozaiczna rzecz. Może ktoś zrobił naleśniki.
0: A może ktoś w końcu zmył naczynia, nigdy nie zmywa.
1: Prawda? No, zapraszamy.
0: Może... Co szalonego w maju już zrobiliście? Dzwońcie i nagrywajcie się na Messengera. A dzwońcie to 7268268826. Gadżety dla tego, kto pierwszy pojawi się na

0: 17 minut po 6. 17. No, tak.
1: Da, już można powiedzieć, że nawet z 18.
0: Z 18 już nawet
1: się zmieniło.
0: Po
1: szybciutko. No dobrze, szaloni jesteście, udowodniliście nam tu już poza anteną, ale ten szalony może być tylko jeden, ten najbardziej szalony,
0: ten pierwszy
1: szalony, tak
0: ten,
1: jest.
0: Ten, co się pojawia na antenie. Kuba, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz tak, Kuba, ty to jesteś krejzol. Ty to jesteś prawdziwy krejzol.
1: Przez przypadek, ale
0: krejzol.
1: Mów tam, co tam się stało?
2: Co tam się stało? Bo to już w sumie nie pierwszy raz. Chcemy się spakować rano do pracy. Wczoraj wieczorem do pracy. Jeszcze jak nikt nie spał, to ja oczywiście wszystko na ostatnią chwilę.
0: No.
2: Zacząłem szukać, ubrać. Zabawki dziecka były porozrzucane. Wróciłem się, potknąłem się. Żona się obudziła, dziecko zaczęło płakać, się obudziło. No i taki właśnie jestem szalony, że już pewnie będzie żona zaraz do mnie wydzwaniać. Że
0: no właśnie.
2: Żebym się trochę bardziej zorganizował, no.
0: Ale poważaj, Kuba, to jest taki efekt domino. To jest taki, to najmniejsze domino to jest to, że nie spakowałeś się wczoraj rano do pracy. Ja też już w salonie zawsze mam z szafy, przenoszę sobie dzień wcześniej, wieczór wcześniej do salonu ciuchy. Aha. I jak tylko budzik zadzwoni, to ja wychodzę z sypialni i jestem w salonie już, tak? I tam się ubieram i tam wszystko robię.
2: No właśnie.
0: I jak tego nie zrobisz, ja to wiem. Kuba, znam twój ból. To jest efekt domino. Najmniejszy klocek domino to jest nieprzełożenie ciuchów. Ten domino przewraca nieposprzątane zabawki dziecka. Nieposprzątane zabawki dziecka to też jest domino. Ono przewraca sen dziecka, bo dziecko się budzi. Płacz dziecka to zwiększe domino. Ono przewraca największe domino. Największe domino, czyli żonę.
1: Ale co ty, przecież on o tym wie. U niego domino leżało na ziemi i przez to domino się wszystko stało. No i się rozsypało. I co? I żona teraz rozumiem, że mówi, że co? Że masz być bardziej ogarnięty? Tak ci powiedziała?
2: No tak, no bo no, ona chce spać rano. Wstaje w nocy do dziecka, dlatego rano jest akurat ich czas na spanie, a ja tutaj im wszystko zaburzyłem.
0: No właśnie.
1: Ja pamiętam te czasy, jak ja miałem takie małe dziecko i też przez przypadek budziłem żonę. Ty wiesz, jakie wtedy turbodoładowanie człowiek dostaje, żeby jak najszybciej z tego domu wyskoczyć? I polecieć do roboty.
0: I wtedy jesteś wcześniej w pracy.
1: Tak jest.
0: To ma swoje plusy.
1: I wtedy pracę kochasz i szanujesz.
0: Szalony Kubo, do ciebie trafiają gadżety od Radia SK2. Życzymy, żeby powrót do domu też był szczęśliwy w takim razie, bo taka złość może się troszeczkę trzymać w kobiecie.
1: Kuba, ty weź nad godziny dzisiaj. SK.

0: 26 minut po szóstej. Panie, co tam jest w nagłówkach w gazecie?
1: A proszę bardzo, pierwsza strona Super Ekspresu i już wielki tytuł. Skolim zarobi 15 razy więcej niż Maryla.
0: Skolim od Maryli?
1: No, widzisz? Jednak opłacało się tą stację benzynową otworzyć.
0: A, o to chodzi.
1: Zarobi 15 razy więcej i VAT-u nie bierze.
0: Proszę
1: bardzo.
0: Do tej pory myślałem, że to Maryla bez VAT.
1: No. Tutaj proszę bardzo, pani Maryla, prosimy tankować więcej. SK2. Może się zakochamy.

0: Gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Sprawdzam na początek, jak tam sytuacja na kieleckich ulicach. Dziś będzie się korkować w okolicach ulicy Łódzkiej, bo tam wciąż trwają prace drogowe i prace drogowe będą też trwać na ulicy Warszawskiej, także omijajcie te tereny. Ale mimo wszystko czeka nas dziś piękna pogoda w Kielcach. Na termometrach 25-26 stopni. Odczuwalna może być wyższa, wciąż bez opadów deszczu i z dużą ilością słońca.
13: Dzisiaj.
14: Minęła 6.30, Paulina Chorpatowska, to są News Eski 2. Na początek Stany Zjednoczone i strzelanina niedaleko Białego Domu. Dwie osoby zostały ranne. Funkcjonariusz Secret Service zauważył uzbrojonego mężczyznę i ruszył w pościg. Wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, poszkodowany jest też przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Motyw działania sprawcy nie jest znany. Znamy maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował 6,49 zł. Za 98 zapłacimy 6,99 zł. Cena diesla pozostaje bez zmian. To 7,31 zł za litr. Dziś maturzyści spotkają się z Królową Nauk. O 9 wystartuje egzamin z matematyki. Sprawdziliśmy nastroje absolwentów z opolskiego LO numer 1.
15: Właśnie zaskakująco spokojnie.
16: Stresik jest, ale chyba dobrze.
17: Zwykły sprawdzian, tylko fajny gajerek, zero presji.
14: A jutro matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

0: No, powoli, powoli się zaczyna kompletować to wszystko. Jeszcze kilka dni i będzie cały zestaw.
1: Bardzo powoli się na razie zaczęło kompletować, ponieważ mamy dopiero pierwszego słuchaczkę w tym momencie, Basię.
0: Mamy Basię.
2: Tak. No tak skromnie napisałam, że chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I to była odpowiedź na konkursowe pytanie.
1: Dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, będziesz z nami chciała pojechać na naszą majówkę na Mazury?
0: Tak, dlatego i Basia pojedzie.
1: Basia pojedzie.
0: Właśnie dla ogniska, właśnie dla kiełbas, właśnie dla burgerów, dla towarzystwa, dla najlepszych polskich hitów,
1: bo
0: jak słyszeliście.
1: Takie też będą oczywiście. No. Tak więc możecie się jeszcze zgłaszać. Cztery kolejne podwójne miejsca są do zagospodarowania, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie, no i przed wami grill, śpiew i wieczna zabawa. Przez parę
0: Mazurska dni. Majówka z radiem SK2, Vol 2! Bo to jest druga edycja. To jest druga edycja naszej zabawy i Kuba będą też grać prywatny koncert dla was tam.

0: musztardy.
1: Musztardy ci brak?
0: Musztardy.
1: Ale zawsze co, jest tak, że jak mam ochotę... do tej kawy?
0: Nie, jak mam ochotę, wpatrzę do lodówki, patrzę, jest kiełbasa, musztardy brakuje. I... Niedobrze. Tak jest moje szalone życie, a jakie jest życie szalone wasze, o to się pytamy na 10 minut do godziny 7. Kuba był pierwszym słuchaczem, który dzisiaj do nas się dodzwonił i Kuba zrobił naprawdę szaloną rzecz, bo obudził swoją żonę z samego rana.
1: Niechcący zupełnie, to był efekt domino. Najpierw, wiesz, ciuchy nie tam, gdzie trzeba, później jakiś klocek nadepnięty, później dziecko obudzone i na końcu żona obudzona. Tak,
0: tak jest. I was to poruszyło bardzo.
1: Was to poruszyło, bo Kuba wyszedł z domu jak najszybciej i boi się wrócić. A wy macie rady dla Kuby.
2: Kuba, jak teraz będziesz wracał do domu, to skocz tyłem. Jak żona jest religijna, to po krzyżu bić nie będzie.
1: O, coś przerwało, ale zrozumieliśmy. No, a co jak na przykład Kuba, co, przodem wejść nie może? Jak będzie wchodził przodem, to co?
0: Jak wejdzie przodem, to kaplica. No. Eska.

0: Gramy najlepsze polskie hity. To robimy na antenie Radia SK2. Dzień w dzień, niezmiennie. Cała prawda, całą dobę u nas. A ja a propos całej prawdy, całej doby, no to przecież już równiutko, za chwilę, o 7:00, najświeższa porcja informacji.
1: A dzieje się dużo, prosimy zostać i prosimy uważnie posłuchać.
2: SK2.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowy meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Na ulicach w Kielcach już coraz więcej się dzieje. Możecie postać się chwilkę w centrum. Więcej samochodów też podróżuje w okolicach obrzeży naszego miasta, także tam też pewnie postoicie. Poza tym w ciągu dnia natkniecie się na utrudnienia w ruchu na ulicy Łódzkiej czy Warszawskiej. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś na termometrach nawet 26 stopni. Tak, dobrze słyszycie, 26. Czeka nas upalny dzień, można tak powiedzieć. Dużo słońca do końca dnia.
17: Minęła 7, Paulina Horwatowska, to są News Eski 2. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. Więcej o tym Andrzej Pinkowski.
18: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
17: W akcji wzięło udział 11 zastępów strażackich, a akcja zakończyła się po 3 w nocy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić rosyjski przywódca Władimir Putin. Z tymi informacjami Michał Rawa.
19: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
17: A jeżeli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
20: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN
12: został zakończony przed końcem wakacji.
17: Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco. W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: SK2 Sport.

0: I na noteci.
1: Uśmiech, sport, fitness, coś tam. To do wam wysyłamy z samego rana. 3,5 minuty po 7. No ja jeździłem tym rowerem wczoraj 23 kilometry. No 23 kilometry to jest, wiesz.
2: Rozumiem, że motywację jakąś masz, tak?
1: Mam.
2: A proszę.
1: Do wakacji zrzucić sadło.
2: Proszę.
1: Tak.
2: No i ciekawe, kto je znajdzie, jak ty zrzucisz. Ja wczoraj też zrobiłem szaloną rzecz, moi drodzy. Bardzo szaloną rzecz.
3: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
1: Musiałem ci przerwać, bo się czas kończył, ale dobrze. Teraz możesz dokończyć.
2: Bardzo szaloną rzecz zrobiłem, bo ja też pojechałem sobie wczoraj na mega kebaba podwójnego, mieszana baraninka z kurczaczkiem, sosik łagodny i miesz taki ostry, czyli mieszany, i zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie.
1: Dobra, no. Dobra, zobaczymy w wakacje, jak będziemy zdjęcia sobie potem pokazywać.
2: Uda wyjść.
1: Jak się zmieścisz w kadrze.

0: 10 minut po 7. Tu SK2, tu Bledka była, tu będzie Kasia Cerekwicka. Same najlepsze polskie hity to oczywiście u nas.
1: Szaloni jesteście.
0: Telefonik wpadł na sekretarkę. Słuchamy.
2: Dzień dobry szanownemu państwu.
0: Dzień dobry.
2: Ten pan, który jechał wczoraj rowerem
0: to ja.
2: W Radiu SK, no. To chyba jechał pod wiatr i go gardło bolało. Dlatego, a ja z kolei szalonym moim pomysłem było ubrać się w gorący dzień, panterkę, czopkę i wyjść na wiatr i się przegrzałam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Dorota.
0: Pozdrawiamy czule Dorotko, no w takie upały to się na króciutko chodzi. Nie tak. Trzeba żadnej czapki, żadnych szalików, nic.
1: Ty tutaj nie udawaj lewicy, moja droga. To nie tak działa, to nie tak działa. Misie polarne też mają sporo tłuszczu i sadła i zobacz jakoś żyją, nie?
0: Chcesz się, bronisz się jakoś,
1: bronię
0: tak?
1: Się
0: bronisz
1: jako, się jakoś,
0: dobrze,
1: robić, no?
0: Dobrze. SK2. SK2. To ja będę miał jeszcze w tym programie dla ciebie temat. Taki na zagramanicznych stronach wyszukałem.
1: O czym?
0: Ale to ci nie zdradzę ci teraz. A propos odchudzania.
1: Okej.
0: Okay. Okay?
1: Czekam.
0: Dobrze. Póki co mamy 12 po 7 i obiecana Kasia Cerekwicka, za chwilę Wiktor Dyduła.

0: Pasuje już do tego ciepełka. Wiktor Dyduła. Tam słońce, gdzie my? 18 po 7. Super Express dzisiaj ujawnia kulisy jakby kuchni prezydenta. Jest ten kucharz. Mówi, że ułożył dietę prezydentowi, a prezydent poznał tego kucharza w tym klubie bokserskim.
1: Klubie bokserskim.
0: No i pytanie mam takie. Co kucharz robił w klubie bokserskim?
1: Pytanie
0: kucharz...
1: do mnie, tak? Kierujesz?
0: No, na przykład.
1: A ja mam prostą odpowiedź, no. Tak, co każdy kucharz? Pewnie tłukł kotlety.

0: 24 minuty po 7. Jarząbku, obiecałem ci, że będę miał coś dla ciebie. W sensie czekoladę. Pewne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
1: Myślałem, że czekoladę.
0: Bo to może nie efekt tych kebabów długich, które jesz. Może...
1: Ej, on wcale nie był taki długi.
0: Nie?
1: Nie, metr co to jest?
0: Metr, co to jest dla ciebie, dokładnie. Ale nie, słuchaj, jak waga wraca,
1: no,
0: to jest pewne wytłumaczenie tego efektu, który się nazywa efektem jojo. Bo jak ty zrzuciłeś rok temu troszeczkę, nie?
1: A, tam troszeczkę. No, ale,
0: ale teraz wszystko...
1: No i po co to zrzucać, prawda?
0: Po co zrzucać, jak wraca? Ale są najnowsze badania. Znalazłem na jakichś zagranicznych stronach. Najnowsze badania, które wykazały, że komórki... Uwaga, słuchajcie, bo to jest ciekawe. Komórki odpornościowe pamiętają otyłość nawet do 10 lat po schudnięciu. Hmm. To jest przyczyna.
1: Perfidne komórki. A nie mogą tak, nie wiem, pamiętać, że 20 lat temu byłem chudy?
2: SK2.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: I po reklamie.
9: I sprawdzamy, co tam słychać. Na kieleckich ulicach słychać już całkiem sporo. Możecie postać na ulicy Krakowskiej, Sandomierskiej czy Alei 9 Wieków Kielc. Ulica Żelazna z Żytnią też będą się powolutku już korkować, ale póki co i jeszcze, drodzy kierowcy, nie ma tragedii. A jak sytuacja z pogodą w Kielcach? Dziś na termometrach 25-26 stopni odczuwalna będzie wyższa. Poza tym bez opadów deszczu i dużo słońca, może troszkę mocniej powiać.
10: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Pilotaż, budowa i serwisowanie bezzałogowców we Wrocławiu otwierają tak zwane klasy dronowe. To szansa na zdobycie fachu, na który już teraz polują pracodawcy. 18 maja rusza rekrutacja na nowe kierunki. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. Jak poradził sobie z językiem polskim?
11: Raczej pozytywnie. Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
10: Dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.

0: zimny, ciemny dzień. To o zimie. A teraz jest wiosna. I za niedługo będzie też lato.
1: A jak wiosna, to maj. A jak maj, to oczywiście te matury. Bo dzisiaj matematyka, prawda? Wczoraj Polski. I na przykład, wiecie, kto zdawał maturę? Słyszeliście?
0: No, słyszeliśmy w newsach.
1: Oczywiście. Oskar Pietrzewski.
0: Nasz skarb, nasza nadzieja w piłce nożnej. Świeżo upieczony mistrz Portugalii z FC Porto. Napastnik jeszcze dodamy im.
1: Tak. W Polsce zdawał maturę. I wiecie, co on zrobił po tej maturze? Wiecie, co... Nieprawdopodobne. Dziennikarze go przyłapali z kolorowej prasy. No. Posłuchajcie. Szok. Oskar Pietuszewski prawie wrócił do kraju na egzamin dojrzałości. Po maturze wyskoczył na sok.
0: Widać, że to jest inne pokolenie. Że to jest zupełnie już inne pokolenie. Panie, powiem już mu, bo maturę napisał. Panie Oskarze, nie tędy droga.
1: Pan wie, co się robi po maturze. Jak pan nie wie, to panu przypominamy.
2: Po maturze chodziliśmy na kremówki.
3: O! Oh.

0: 13 minut do 8. Wczoraj był Dzień Strażaka, prawda?
1: Tak był.
0: No i z tej okazji minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, brał udział w odbywających się w Warszawie obchodach Dnia Strażaka. Podobnie jak rok temu. I pamiętamy pewnie tę sytuację z pogłosem. Ale w trakcie tego wydarzenia tegorocznego doszło do niezręcznej znowu sytuacji dla ministra.
1: Otóż, moi drodzy, kamery uchwyciły taką kłopotliwą dla ministra sytuację, bo tak, Marcin Kierwiński wręczał akt oficerski jednemu ze strażaków. Dał mu ten akt i chciał mu podać rękę, prawda? A strażak, hyc, wziął akt, w tył zwrot i sobie poszedł.
0: I tu się nie ma co dziwić, strażacy już tak mają, że czasem po prostu olewają.

0: 7 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Nagroda główna to prezent marzenia wartości 500 zł. I od teraz można się zgłaszać albo SMS-owo 726-826-826 albo poprzez Messengera. Jeśli tam się zgłaszacie, to zostawcie nam swój numer telefonu. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj matura z matematyki, więc dzisiaj zadanie do zgłoszenia się do naszej zabawy będzie matematyczne, żeby sobie podświeżać to i owo, żeby zobaczyć, jak to dawno było temu i jak nie pamiętamy tej matematyki. Będzie zadanie tekstowe, więc proszę uważnie notować to zadanie tekstowe i przyjmujemy poprawne odpowiedzi albo na 726-826-826, albo na Messengera, tylko tam zostawiacie nam swój numer telefonu i w ten sposób dzisiaj wejdziecie do gry. Gotowi na zadanie tekstowe? Uwaga, Jarząbku, czytaj.
1: Skupmy się teraz, uwaga. Matka jest o 21 lat starsza od swojego dziecka. Za 6 lat dziecko będzie 5 razy młodsze od matki. Pytanie, gdzie jest ojciec?

0: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
0: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z POŁ-em. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z POŁ-em. Wygodne rozwiązania na co dzień.
3: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie. I spory ruch mamy już, moi drodzy. Kierowcy w Kielcach, korkuje nam się oczywiście ulica Jesienowa Łódzka 1 maja. Postoicie w samym centrum, ulica Tarnowska, Krakowska czy Pakosz. Tam też bardzo dużo się dzieje, a tych korków w mieście jeszcze oczywiście będzie przybywać cierpliwości. A na termometrach w Kielcach dziś nawet do 27 stopni. Czeka nas gorący dzień z dużą ilością słońca bez opadów deszczu. Ciśnienie mamy w normie.
6: Zbliża się 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek wracamy do dramatycznej akcji służb na poznańskich Jeżycach. Późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę. Wcześniej użyli wobec niego gazu pieprzowego. To efekt wcześniejszej interwencji dotyczącej innego rannego mężczyzny. Ze szczegółami z Poznania Natalia Krystek, powiedz, co dokładnie się stało.
7: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
6: Fundusze z programu SAFE mają szybko trafić do polskiej armii. W piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej. Dokument zatwierdzą przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że zaliczka trafi na konto Polski w najbliższych dniach lub tygodniach. Chodzi o około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Nawet 90% środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Za godzinę maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Do testu podejdzie około 345 tysięcy uczniów, w tym ponad 5 tysięcy ze szkoły w chmurze. Maturzyści już czekają w kolejce pod stadionem Legii w Warszawie. Tam utworzono specjalną strefę egzaminacyjną. O emocje maturzystów pytała nasza reporterka.
8: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
9: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
10: Nie umiem, nienawidzę.
11: Ja tylko polskiego się martwiłem, bo za bardzo się go nie uczyłem, tylko 3 dni przed. Ale z matematyki tam luźno, więc o to się nie martwię akurat.
6: Jutro na maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin i język obcy nowożytny.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport.
6: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrane z par Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. W Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA 1000. Iga Świątek gra w nim znacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo w środę swoje spotkanie rozegrają Magdalena Fręch i Magdalena Linet.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: 8 lat podstawówki, 4 lata, liceum, a chłop się uczył 3 dni przed maturą. Fajna ta szkoła w chmurze. Fajna. To polecamy dla wszystkich tych, którym się nie chce chodzić do szkoły, no. Bo to takie online uczenie dla się, tych... a potem 3 dni przed maturą tylko uczysz się i mówisz, że mu matura łatwo poszła.
14: To jest propozycja dla tych wszystkich z głową w chmurach właśnie. No.

0: Ktoś tam będzie czekał z arkuszem maturalnym za niespełna godzinę, za 51 minut. Dokładnie rozpoczną się matury, podstawowy poziom z matematyki. Jesteśmy po pierwszym dniu matur, z wczoraj z polskiego. No ale komisja egzaminacyjna, centralna, CKE, podała hity na poziomie rozszerzonym, czytamy właśnie.
1: Czyli jakie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym najczęściej wybierali tegoroczni absolwenci szkół ponad podstawowych? No i proszę bardzo, na pierwszym miejscu znalazły się na przykład język angielski.
0: Drugie miejsce zajęła matematyka.
1: A trzecie geografia. Dziwne, ja się dziwię osobiście, że na przykład język polski mało kto rozszerza.
0: Jak masz język długi, tak jak ty, to po co ci jeszcze szeroki?

0: Czasami się dużo słów musimy nasłuchać, niekoniecznie takich, które chcemy słuchać, prawda? Szczególnie jak coś źle w domu zrobimy.
1: A jak tak, a tutaj w państwach miastach też jest tak, że jak słowo się nie źle trafi, źle
0: jakieś
1: wypowie.
0: Złe
1: tak.
0: się wypowie, oj, to różnie może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł gra Gosia z Dominikiem. Dominik z Gosią. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dominik, jesteś?
5: Dzień dobry, jestem.
0: Jesteś, dobra, bo tylko Gosię usłyszeliśmy, już myśleliśmy, że jakiś błąd połączenia.
1: Anomalia.
0: Anwaria jakaś nastąpiła. Dobra, ale nie, wszystko jest okej. Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo i w lewo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, Gosia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
4: Dawaj w prawo.
1: Dawaj w prawo. Gosia bezpośrednio.
0: Znowu dałeś, tak?
1: No. Na prawo i na lewo.
4: No i co?
0: Zaczekaj, kręciło się. Ty już niecierpliwa. Kręciło się cały czas. Dobra, skup się, Gosia, teraz. Ja mówię, jaka litera wypadła. Pierwsza litera alfabetu, czyli litera A. Litera A, pierwsza litera alfabetu, 20 sekund, uwaga.
1: Głośno, wyraźnie. Państwo.
4: Albania.
1: Miasto.
4: Augustus.
1: Znana postać.
4: Asterix.
1: Roślina.
4: Agres.
1: Kolor.
4: Amarankowy.
1: Zawód.
4: Adwokat.
1: Samochód.
4: Astra.
1: Imię.
4: Nie ma. Agnieszka.
0: Dobra, imię po czasie. Jaki był zawód?
1: No taki, jak się cukierki nadziewa.
4: Adwokatem.
0: Nie. A, dobra, bo ja nie dosłyszałem. Dobrze, że ty dosłyszałeś, znak zapytania sobie postawię. Mówię, co tam było powiedziane. Ale dobra, czyli nie mamy zastrzeżeń chyba,
1: nie.
0: prawda?
1: Do samochodu mamy wszystko, jest się zgadza.
0: Za, czyli 7.
1: Sprawdzę jeszcze te, miasto, nie?
0: Nie, no Augustów to miasto.
1: A skąd tam wiesz?
0: Nie, Augustów to miasto. 7 punktów będzie dla Gosi pewnie, ale ja Jarząbek sobie sprawdza gwoli ścisłości. Prawda? Sprawdziłeś miasto.
1: No,
0: Dominik, 7 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
5: Jedziemy w lewo dla odmiany.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Dla odmiany właśnie. Co tak za bilku?
0: No, żeby życie miało smaczek, raz w prawo, raz w lewo. Litera P, jak papa. P jak papa. 20 sekund, Dominiku. Uwaga, państwo.
5: Polska.
0: Miasto.
5: Paryż.
0: Tytuł filmu.
5: Pianista.
0: Imię.
5: Piotr.
0: Roślina.
5: Pietruszka.
0: Potrawa.
5: Pierogi ruskie.
0: Zawód.
5: Programista.
0: Samochód.
5: Porsche.
0: Znana osoba.
5: Piotr Żubik.
0: Jezioro. Trudne tam było później, nie? No, ale szedłeś jak dusza.
1: Paryż.
0: Paryż ci nie pasuje. Paryż, wieś w Polsce.
1: Co to jest Paryż?
0: Paryż jest taka wieś w Polsce. To nie wiem, czy to zaliczyć, czy nie, ten Paryż.
1: Paryż. No zobacz, województwo kujawsko-pomorskie.
0: No
1: Paryż,
0: właśnie.
1: Wieś w Polsce.
0: Wieś w Polsce,
1: Nie wiem, Dominik.
5: To już na waszą łaskę się zdaje.
0: Nie, no oczywiście, Paryż, stolica Francji, no pewnie. 9 punktów, Dominik, prezent marzeń jest twój.
1: Brawo, brawo.
5: Dziękuję.
1: Zdradzimy taką kuchnię radiową. Małgosia się bała troszkę, że jej nie pójdzie.
0: Powiedz, Gosia, czego się bałaś?
4: No, patrzcie, czarny kot mi przed maską wyszedł. To chyba no, wszystkim tak się opowiadaje.
1: No nie, no Małgosia się po prostu bała, że jej nie pójdzie.
0: Ale poszło dobrze. 7 punktów, Gosia, po prostu Dominik był jeszcze lepszy.
1: Tak, Dominik
0: był jeszcze lepszy. Do Gosi nagrody pocieszenia, do Dominika prezent marzeń Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Marylka. Jest tylko jedna. Maryla Rodowicz w Radiu SK2, 25 minut po 8. Nagłówek taki z internetu. Rosyjscy dyplomaci, szpiedzy, wydaleni z Austrii. Zdradziły ich anteny.
1: No bo kto to słyszał, żeby szpieg w berecie chodził?

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
0: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka, SK2.
0: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
2: Hej, tu Kuba i Kuba.
3: My też tam będziemy i zagramy dla was.
4: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
7: Reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: I po reklamie.
16: Duży ruch mamy w Kielcach. Drodzy kierowcy, postoicie na Jesionowej, oczywiście na Łódzkiej, tam trwają prace drogowe. Pamiętajcie, i prace drogowe dziś rozpoczynają się również na ulicy Warszawskiej, także tam na utrudnienia w ciągu dnia też na pewno natraficie, także jedźcie ostrożnie. A pogoda w Kielcach czeka nas dziś bardzo, bardzo przyjemna, na termometrach do 27 stopni bez opadów deszczu, ciśnienie mamy w normie i przez cały dzień będzie świeciło słoneczko nad Kielcami.
17: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 7 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. To po nocnym ataku na Ukrainę. W obwodzie połtawskim została także uszkodzona infrastruktura kolejowa i przedsiębiorstwo przemysłowe. Z kolei w obwodzie zaporowskim życie straciły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury. Tragiczny finał policyjnej interwencji w Warszawie. Policja została wezwana do budynku na Żoliborzu. Lokatorzy zgłaszali niepokojący zapach z jednego z mieszkań. Po przyjeździe służb mężczyzna próbował uciec przez okno. Przerzucił linę i chciał zejść z trzeciego piętra. Spadł na ziemię i mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia teraz policja. Mieszkańcy Małopolski są winni 30 milionów złotych za transport zbiorowy. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Chodzi głównie o nieopłacone mandaty za brak biletu i inne opłaty dodatkowe. Najwięcej zaległości mają osoby regularnie korzystające z komunikacji miejskiej. Dane pokazują, że problem narasta w całym regionie.

0: mam już z kim.
1: Może to ona z piosenką Jaszą? Pójdźmy razem we dwoje.
2: Tak. A z kim Doda ma teraz?
1: Co?
2: Z kim ma teraz Doda? Bo ona już mówi, że ma z kim. No teraz pytanie właśnie, z kim ma? Na to pytanie odpowiedzi nie znamy, ale znamy odpowiedź na to, co się wydarzyło lat temu 21.
1: O, obliczył.
2: Cały się dzisiaj
1: matura z matematyki ci się przydała.
2: Od 6
1: żeby
2: rano.
1: Policzyć 2026, odjąć 2005.
2: Pod
1: proszę bardzo,
2: liczyłem.
1: 21 lat temu. Kącik odkurzający.
2: To jest mój czas. Udało się w końcu.
1: O czym wtedy mówiono? 5 maja 2005 roku, proszę bardzo. Licytacja samochodu kardynała Ratzingera bije rekordy. Ponad 100 tysięcy euro zaproponowano w licytacji internetowej za używanego Volkswagena Golfa, który należał do kardynała Josefa Ratzingera.
2: A nawet Józefa, bo to przecież wiesz?
1: Józefa.
2: Z zachodu od
1: Józefa Ratzingera, obecnego wtedy papieża Benedykta XVI. To papst pisał 5 maja 2005 roku.
2: No, Niemiec pewnie płakał, jak sprzedawał. Hey!

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Pani Madzia, Madzia Fam w Radiu SK2, kłamstwo. 10 minut zostało do 9. My, pamiętajcie, oprócz tego jednego wyjątku, cała prawda, całą dobę.
1: Posłuchajcie, my jak powiemy, że kogoś wysyłamy do fajnego hotelu na Mazury, no to wysyłamy.
0: I nie rzucamy słów na wiatr.
1: Absolutnie.
0: Nawet na ten, który będzie wiał w te żaglówki, które na śniardwy wypłyną.
1: Ale to wy musicie zrobić ten pierwszy krok. Przede wszystkim trzeba wejść na sk2.pl i wypełnić formularz. No i my zbieramy taką ekipę majówkową, która pojedzie z Radiem SK2 na wypasioną, fajną, all-inclusive majówkę do Mikołajek. Dostajecie jeszcze kasę na dojazd w ogóle, prawda? Będziecie mieli żarcia, będzie w opór.
0: Prywatny koncert jeszcze.
1: Będzie prywatny koncert zespołu Kuba i Kuba. No po prostu żyć, nie umierać. No i mamy już pierwszą osobę. To jest Basia, która pojedzie na taką wycieczkę i Basia nawet wie z kim, chociaż nie do końca była przekonana chyba.
2: A kogo zabierzesz jeszcze ze sobą?
3: Prawdopodobnie...
2: No,
3: prawdopodobnie, no muszę to powiedzieć, no męża. No,
0: wymusił. Kowalski wymusił na Basi, powiedziała i musi tego męża już zabrać.
1: Męska solidarność.
0: Basia pewnie tak się zastanawiała, bo wychodzi z założenia, że po co drewno ciągnąć do lasu, tak?
1: Prawda? Akurat tam się drewno przyda, bo będzie też ognisko z kiełbaskami.
0: I z gitarą.
1: Gitara też będzie?
0: A nie wiem, tak rok temu była. SK2.

0: La la la la la! Podśpiewują sobie maturzyści w drodze na maturę z matematyki. Trzymamy mocno kciuki, żeby delta nie wychodziła ujemna. Żeby ten sinus był zawsze sinusoidalny.
1: W ogóle wiecie co, jakbyście mieli kiedyś zadanie o pizzy na przykład, bo to może być podchwytliwe. Może być. Ja tylko mówię Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za rok zróbcie maturę z pizzy, bo po pierwsze, wiecie jakie są paradoksy pizzy? Są dwa. Pierwszy jest taki, że została wymyślona przez Kanadyjczyka, zainspirowanego kuchnią chińską na bazie włoskiej potrawy. To jest pizza hawajska.
0: To taka bardziej geopolityczna ciekawostka, z matematyki.
1: A z matematyki, to zobaczcie, pizza jest okrągła.
0: A bramki są dwie.
1: Kroi się ją w trójkąty. A dostarcza w kwadratowym opakowaniu. Proszę
0: to mogłoby być zadanie na kwadraturę pizzy.
2: SK2.
3: Ciągle zbyt posąpi.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.
6: Sprawdzić sytuację, jaka jest na kieleckich ulicach i wciąż bardzo dużo się dzieje. Oczywiście na ulicy Pakosz czy chociażby Husarskiej. Postoicie na Tarnowskiej, korkować się będzie ulica Żelazna, Grunwaldzka czy chociażby Aleja Dziewięciu Wieków Kielc. A na termometrach w Kielcach dzisiaj nawet 27 stopni odczuwalna może być wyższa, to za sprawą pięknie świecącego słońca nad Kielcami przez cały dzień jeszcze dziś bez opadów.
7: Minęła dziewiąta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Przesnyszu na Mazowszu, nie żyją dwie osoby. Droga Krajowa 57 jest całkowicie zablokowana.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe podróżował dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, obaj ponieśli śmierć na miejscu. W chwili obecnej droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy.
7: Mówi aspirant Ilona Cichocka z policji w Przesnyszu. Służby badają, jak w ogóle doszło do wypadku, ustalają też tożsamość ofiar. Wyznaczony został objazd drogami lokalnymi. Straż Graniczna i Skarbówka rozbiły mafię tytoniową. Zatrzymano 18 osób. Według ustaleń śledczych Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Mundurowi jednocześnie weszli do około 40 lokalizacji w całej Polsce. Kuba, co znaleźli na miejscu?
9: Pieniądze, luksusowe samochody, ale przede wszystkim działającą nielegalną fabrykę papierosów. Tam zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Oprócz tego sprzęt i około 2 kg składników do wytwarzania narkotyków. Grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie wprowadziła na rynek około 485 milionów sztuk papierosów bez akcyzy.
10: Tym samym spowodowała straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych.
9: Mówi mi major Anna Sobieska-Tekień z Komendy Głównej Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet do 8 lat więzienia.
7: Dziękujemy, to był Kuba Krzyżak. Dziś królowa nauk. Właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Rożycki.
11: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
12: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
13: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
12: Będzie dobrze.
11: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
7: A jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.
0: SK2 News, Kielce.
6: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kolejne utrudnienia dla kierowców w Kielcach. Od dziś ruszają prace drogowe na ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów.
14: Tam przewidujemy frezowanie starej nawierzchni, ułożenie siatki wzmacniającej, ułożenie nowej nawierzchni, a także prace brukarskie.
6: Mówi Marcin Januchta, rzecznik MZD. Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w sobotę, 9 maja, na Białą Sobotę dla Mam. W godzinach od 9 do 14 będzie można bezpłatnie wykonać mammografię oraz cytologię lub testy HPV.
5: Minęła dziewiąta i ruszyli z równaniami, ciągami, deltami i innymi hasłami, które próbuję odkopać ze swojej pamięci. Trzymamy kciuki za maturzystów na egzaminie z matematyki. Królowa nauk niech będzie łagodna, a my gramy wam królowej królów polskiej sceny muzycznej. Tu Radio SK2. Kleo muzycznie na początek dla was. Mam Kasia Grodzka. Dzień dobry.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
15: Teraz gramy

A droga Eldorado w Radiu SK 2, Sanach i Daria Zawiałów w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Trwają egzaminy, trwa egzamin z matematyki maturalny. Ja miałam to szczęście, że jak zdawałam swoją maturę w 2008 roku, pozdrawiam wszystkich maturzystów właśnie z tego rocznika, to królowa nauk nie była obowiązkowa. No i też dokopałam się do takich danych z 2007 roku. Wtedy maturę, słuchajcie, z matematyki oblało około 21% maturzystów, a rok wcześniej 32%. Za to jest jedno jedyne równanie, którego nauczyłam się już tak na całe życie. Jeśli masz liczyć na kogoś, to licz na siebie. SK

0: Błyszczy się imieni, ale jak gwiazd od Zdzisławy Sośnickiej. I dziś, jak wyjrzycie sobie wieczorem za okno, to też zobaczycie taką aleję spadających gwiazd, a konkretnie będzie to maksimum Eta Akwarydów. Czytam, że to resztki z komety Haleja, no czyli w sumie takie porozrzucane śmieci, jakby nie było. Przyznam, nikt nie robi bałaganu tak stylowo, jak robi to kosmos.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
9: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
16: I po reklamie.

0: Młodość to zabawa, młodość to poznawanie nowych rzeczy, no i też młodość to pisanie matury, oczywiście, że tak. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy zdają dzisiaj matematykę. Młodość to też hit od braci Sikorskich, Jeremiego i Artura. Gramy wam najlepszą polską muzykę, tu Radio SK2, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
8: I wciąż na niektórych kieleckich ulicach kierowcy postoicie, to jest na przykład ulica 1 Maja czy Sandomierska. Postoicie na Żelaznej Żytni czy ulicy Pakosz i przypominam, że na ulicy Warszawskiej od dziś ruszył remont, także tam na utrudnienia też się natkniecie. A co słychać będzie dziś w pogodzie w Kielcach? Dużo słońca przez cały dzień. Termometry pokażą nawet 27 kresek. Bez opadów deszczu ciśnienie w normie, może mocniej powiać.
9: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Policja i prokuratura wyjaśnia okoliczności dramatu na warszawskim Żoliborzu. W mieszkaniu znaleziono zwłoki, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie o nieprzyjemnym zapachu w jednym z mieszkań na Powązkowskiej.
10: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem i w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna. Policjanci jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to no, wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
9: Mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Miejskiej Policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
10: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
9: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. Nie będę udawał, że traktuję tę inicjatywę poważnie. Tak o powołaniu Rady Nowej Konstytucji mówi premier Donald Tusk. Chodzi o decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu podkreśla, że rola prezydenta i rządu jest jasno określona w Konstytucji i jego zdaniem nie wymaga zmian ani aktualizacji.
11: Zadania i rola prezydenta jest dość precyzyjnie opisana w Konstytucji. Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę Konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość.
9: Mówił premier Donald Tusk. Przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ. Według Światowej Organizacji Zdrowia zmarły 3 osoby na statku. Jednostka płynie z Argentyny w kierunku Wysp Zielonego Przylądka. Najnowsze informacje zna nasz reporter Michał Rawa.
12: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
9: Dziękujemy, to był Michał Rawa.
1: SK2 News, Kielce.
8: Zapraszam, Wiktor Jakmiecik. Trwa modernizacja warszawskiej w Kielcach. Wymienione zostaną krawężniki i chodniki. Położona ma być również nowa nawierzchnia między Orkana a Rondem Geodetów. Już w najbliższą sobotę hala pod Basztami w Chęcinach stanie się sercem wielkiej charytatywnej mobilizacji dla 16-letniego Kamila. Przed nim trzy bardzo poważne operacje oraz kosztowna rehabilitacja i zakup sprzętu.
7: Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli, wrażliwych, aby wziąć udział w tym wydarzeniu.
8: Zaprasza burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
0: 10 na zegarach, u nas matematyka jest całkiem prosta. Gram wam 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i w tej godzinie dodajemy jeszcze kolejny z 5 hitów na piątku od Michała Hańczaka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, Natalia Kukulska. Na początek specjalnie dla was.

0: Klasyka od Emigrantów na Falochronie. Gramy wam w Radiu SK2. No to teraz posłuchajmy, jaki kolejny hit na piątkę wybrał dla nas Michał Hanczak w tym tygodniu.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z pięciu hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: tutaj też matematyka. Przed nią się w życiu nie ucieknie. Muzyczne równanie 2 plus 1. Gramy wam w Radiu SK 2. Czytam, słuchajcie, pierwsze reakcje od maturzystów, którzy już skończyli pisać egzamin z matematyki. Jedni mówią, że prosta, inni, że w ogóle najtrudniejsza w historii. Zdania są naprawdę różne, ale wszyscy i tak spotkają się w jednym miejscu, w sensie na stronie CKE przy sprawdzeniu wyników oczywiście. Tu Radio SK 2, Wiki Gabor, Antek Smykiewicz. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 11 w dziesiątce najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce to co dobre szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: I po reklamie.

0: ulica Euforio.
1: Oby euforia była tego 8 lipca. Tego życzymy maturzystom, którzy właśnie wtedy zobaczą wyniki swoich matur. A póki co z Kamilem Bednarkiem i Stafem trzymamy kciuki. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. Zbliża się godzina 11, to oznacza, że za chwilę newsy.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
13: I po reklamie.
14: W Kielcach dziś kolejny piękny i słoneczny dzień, na termometrach nawet 27 stopni, a odczuwalna może być jeszcze wyższa. Także żyć, nie umierać i korzystać. Tym bardziej, że w środę mogą pojawić się już w Kielcach burze. Burze też mogą się pojawiać niestety w czwartek, także pogoda nam się troszeczkę popsuje, ale nie będzie jakoś bardzo zimno, bo temperatura spadnie do około 20-19 stopni.
15: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy, potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Gruczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
16: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
15: Po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków. Balony przemytnicze w Małopolsce. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą. Do akcji doszło w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została podrzucona do Polski przy użyciu balonów, mówi Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
17: Do transportu wykorzystywano 3 połączone balony, do których przymocowano 6 paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
15: A w sprowadzeniu ładunków na ziemię pomogli strażacy. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich 12. Mieście. Wśród nich Anioł Czarnego Sportu. To ukłon w stronę żużlowej tradycji miasta. Figura przedstawia charakterystyczną świecę, czyli jazdę na jednym kole. Trener Jan Ząbik ocenił wygląd anioła w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak.
0: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
2: Tak się panu wydaje.
0: Po odtworzeniu tego zaraz mówię, to przecież to wiechu Jagoś siedzi na motocyklu.
2: Tam jest 5 gwiazdek i jeszcze jedna by się przydała, prawda?
0: Postaramy się.
15: Anioła można znaleźć przed Moto Areną, a gwiazdy umieszczone na cokole symbolizują 5 zwycięstw turnieju w Mistrzostwach Polski.
18: SK2 News, Kielce.
19: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Kilkanaście wypadków, ranni i niestety ofiary. Sezon ledwo się rozpoczął, a na świętokrzyskich drogach doszło do niebezpiecznych wypadków z udziałem motocyklistów.
20: Pamiętajmy, że motocykl nie wybacza błędów.
19: Mówi Mariusz Bednarski ze świętokrzyskiej drogówki. Śmiercią młodego motocyklisty zakończył się wypadek na DK42 w powiecie starachowickim. Zaledwie 6100 urodzeń w świętokrzyskim. Jak wynika z najnowszych badań, nasz region starzeje się najszybciej w kraju. Liczba urodzeń jest najniższa w 30-letniej historii.
1: Tak prawdę mówiąc, to ja myślałam, że jeśli coś miałoby być symbolem Torunia, to byłyby to pierniczkowe ludziki, ale ciężko byłoby je postawić tak na mieście, żeby ktoś za chwilę ich po prostu nie podszedł i nie zjadł. Więc aniołki zdecydowanie lepszy pomysł, jak najbardziej. Tu Radio SK2, 11:03 na zegarach. Gramy wam po polsku. Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: Bez reklam. Jeden po drugim.
22: Teraz gramy.

0: Takie rozśmieszanie to już zostawcie Kamilowi Noselowi na mazurskiej majówce. Patrycja Markowska za nami w Radiu SK2. Jak już wiecie, wysyłamy Was na piękny odpoczynek do luksusowego hotelu w Mikołajkach. Uwaga, no hotel dosłownie nad jeziorem. Sprawdziłam, zazdroszczę bardzo. A komu zazdroszczę? Basi, która wczoraj jako pierwsza słuchaczka dowiedziała się, że na tę naszą radiową majówkę sobie pojedzie.
1: A kogo zabierzesz jeszcze ze sobą?
2: Prawdopodobnie... Prawdopodobnie, no muszę to powiedzieć, no męża.
0: Nie no, brzmiało jakby Basia rozwiązywała jakiś rachunek prawdopodobieństwa na maturze z matematyki. Dobrze, że ostatecznie wyszło jej, że zabiera męża. A już dziś po 13 ktoś dołączy do Basi i chyba do jej męża też. Zgłoszenia do mazurskiej majówki, przypomnę, na sk2.pl.

0: Według tych panów słowa są zbędne. Emo i nie mówiła nic w Radiu SK2. A co matury mają wspólnego z piłką nożną? A Oskara Pietuszewskiego, który w weekend cieszył się, że jego FC Porto zostało mistrzem Portugalii, a od wczoraj w Białymstoku pilnie pisze egzaminy maturalne. Sam Oskar wspomniał w jednym z wywiadów, że jego kariera sportowa ostatnio naprawdę mocno przyspieszyła. No ale szkołę też trzeba zdać. Czyli głowa na karku jest. No i jeśli Oskar poradzi sobie z matematyką tak dobrze jak z obrońcami w lidze portugalskiej, to o wyniki matur możemy być spokojni.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba.
6: My też tam będziemy i zagramy dla was.
7: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: I po reklamie.

0: Ponadczasowe klasyki gramy wam w Radiu SK 2. To Czesław Niemen i Sen o Warszawie, aby nie śpimy, bo w samo południe newsy, a po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Śmiało można sobie samemu ocenić, czy byście się dali nabrać, czy może nie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży. Yeah.

0: w mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
6: Dużo słońca w całym mieście przez cały dzień. Tak właśnie minie nam wtorek z temperaturą w okolicach 27 stopni. Bez opadów deszczu. Wiatr może nam troszkę mocniej powiać, ale myślę, że w tym przypadku to będzie raczej przyjemny wiatr. A jaka pogoda czeka nas w ciągu najbliższych dni? Jutro będzie równie słonecznie, równie pięknie i równie ciepło, ale w godzinach wieczornych mogą pojawiać się burze. W czwartek temperatura spadnie do około 20 stopni.
7: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Do wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok.
7: Eksperci sprawdzą też, dlaczego stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po początku egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje. A przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Z kolei maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła matematyka?
9: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
10: Myślę, że tak powyżej 90.
11: Na pewno prostsze niż wszystkie próbne.
10: Czyli bardzo dobrze poszło, wydaje się tak.
7: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 miliardów złotych strat Skarbu Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, a działała od 2022 roku. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji, mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej KAS.
12: W jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę i zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych. W akcji zatrzymano 18 osób.
7: Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia.
2: SK2 News, Kielce.
6: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Już 10 maja w Kaceku wyjątkowy koncert muzyczny Koen Po miłości kres. Na scenie zobaczycie Artura Żmijewskiego, jakiego nie znacie. Wybitny aktor i reżyser tym razem schodzi z planu filmowego, by stanąć przy mikrofonie i zabrać Państwa w głąb świata Leonarda Koena. Mamy dla Was niespodziankę, bo czekają na Was podwójne zaproszenia na to niezwykłe wydarzenie. Piszcie na kielce@sk.pl. A w najbliższy weekend czeka Was jeszcze cyrk Korona. Przy stadionie Korony będziecie mieli okazję zobaczyć niesamowity spektakl, a więcej info wkrótce.
13: 100% polskich hitów gwarantujemy Wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla Was nówkę od Dawida Podsiadło i pewien zapomniany hit od Maryli Rodowicz, ale już więcej nie zdradzam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
14: No to gramy.
15: 10 hitów.
14: Najlepszych polskich hitów.
15: SK2.
16: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Nic to po mnie, Michał Szczygieł. Tu Radio SK 2, 100% polskich hitów wam gramy. A jeśli wam smutno, a matura poszła źle, to na wszelkie smutki No Self kręca. Już teraz.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze? Bo będziemy... Aha. Za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka, ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
3: Po prostu nie zdążycie, tak?
2: Nie. My złożymy normalnie na za 2 tygodnie. Tylko, że proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
3: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
2: Samochód, no. Proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
3: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
2: Nie. My będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko, że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani...
3: Proszę od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
2: Ale proszę pani...
3: Ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
2: To już pani mówię. Płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
3: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
2: Na przykład będzie głośniej huczeć. Albo, proszę pani, zobaczy pani w garażu, że, nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
3: Nie, dla mnie
2: no to
3: jest to, co teraz o czym my w ogóle mówimy? Ja wyjdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Chryste,
2: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
3: Nie ma szans, jakie dokręcanie? O czym my rozmawiamy?
2: Dobrze, ja do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Dziękuję ślicznie, że się szybciej nie domyśliłam, no.
1: Losel wkręca.

0: jednej z dzikich plaż. Zwany również lubiła tańczyć. Ten wielki hit o dwóch tytułach. Gramy wam w Radiu SK A2. No właśnie, a propos dzikiej przyrody. Dobre wieści płyną do nas spod Szczecina. Tam w jednym z ośrodków ratunkowych dla zwierząt odratowano samicę bielika. Znaleziono ją biedną, wyczerpaną w jednym ze stawów. Dochodziła do siebie przez 2 tygodnie. A teraz ptaszyna o własnych siłach odleciała na wolność. No pewnie leci nadrobić majówkę. A co, ptakom też się należy.
1: SK2. Autopromocja. Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
10: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: I po reklamie.

0: Odliczamy. Już niecałe 2 miesiące zostały do startu trasy koncertowej Orkiestry Męskiego Grania. Wielkie otwarcie 26 czerwca. Oczywiście, tradycyjnie w Żywcu, a finał 22 sierpnia w Warszawie. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie te męsko-graniowe koncerty są takim ewidentnym znakiem, że to już lato. Nareszcie. Vito Bambino, Zalia, Igor Herbut. Tak Wam gramy w Radiu SK2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: I po reklamie. Weronika Wawrzyczek, zaglądamy razem na kieleckie ulice, ale na nich na szczęście nie dzieje się w tej chwili nic szczególnego. Momentami utrudnienia pojawiają się przy Alei Dziewięciu Wieków w Kielce. Zwiększony ruch także przy ulicy Łódzkiej. Na termometrach w Kielcach w tej chwili bardzo przyjemnie. W ciągu dnia temperatura sięgnie nawet 27 stopni. Cieszmy się tą pogodą, wykorzystujmy, ponieważ od czwartku możliwe są przelotne opady deszczu.
10: Jest 13. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą się różniły jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy, tu cytat, oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
11: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
10: Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Europejscy śledczy chcą odebrania immunitetu jednemu z parlamentarzystów. Polski poseł miałby być częścią korupcyjnego procederu. Nie ujawniono jednak, o którego konkretnie polityka chodzi. W ostatnich dniach w ramach śledztwa w tej sprawie zatrzymano na Śląsku 6 osób. Więcej wie Mateusz Chłystun. Powiedz, o co dokładnie podejrzewają go śledcze.
12: Według Europejskiej Prokuratury Generalnej polityk mógł być powiązany z korupcyjnym procederem ujawnionym podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ta inwestycja, przypomnę, została dofinansowana unijną dotacją w kwocie blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec ubiegłego roku zatrzymano w tej sprawie jednego z urzędników. Śledczy są przekonani, że przekazywał on poufne informacje konkretnej firmie po to, by zapewnić jej przyznanie kontraktu. Jak informuje dziś Europejska Prokuratura, w ostatnich dniach CBA na jej zlecenie przeszukało prywatne mieszkania i biuro posła, w sprawie którego wniosek skierowano do Sejmu. Sześć zatrzymanych w trakcie tych działań osób usłyszało już zarzuty korupcyjne.
10: A w sprawie odebrania immunitetu polskiemu posłowi śledczy zwrócili się już do marszałka Sejmu. Jutro na stacjach ceny bez zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 49 groszy, benzyny 98 6 zł i 99 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 31 grosze.
9: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyczek, słyszymy się już po raz kolejny i po raz kolejny mamy dla was propozycję nie do odrzucenia, bo nie będą to zwykłe koncerty, ale prawdziwy raj muzyczny. Armagedon po prostu. Politechnika Świętokrzyska ogłosiła line-up tegorocznych juwenaliów. Na scenie zobaczymy Kizo, Fagatę, Kac Bałagan i Kacperczyka. Koncert 15 maja na kieleckiej kadzielni. Mamy dla was wejściówki. Piszcie po nie na kielce@sk.pl. A w kina Diabeł ubiera się u Prady 2.
13: A my już kompletujemy ekipę na naszą mazurską majówkę, która w przyszłym tygodniu razem z duetem Kuba i Kuba. Kto dołączy do tej ekipy, to się okaże już za chwilę. Będę dzwonił, a wy się zgłaszać możecie na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Jeżeli chodzi o dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, to będzie Łukasz Zagrobelny, będzie Doda, a na otwarcie Tilaf i Warszawa.

0: Tak, ten wokal Agnieszki Chylińskiej, prawda? Tu z czasów jeszcze ONA. Agnieszka Chylińska będzie obchodzić swoje urodziny okrągłe, piękne, razem z gośćmi, no i z wami, fanami, na koncercie w Łodzi 23 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Niestety, koncert jest już sprzedany. Ale Agnieszkę Chylińską, czy to ONA, czy to solo, zawsze usłyszycie w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: No ale też oprócz tego, że mamy najlepsze polskie hity, to organizujemy mazurską majówkę, czyli tak naprawdę to, co najlepsze dopiero przed nami. Dzień dobry, Angeliko.
2: Dzień dobry.
0: Angelika, moi drodzy, to jest kobieta, której trochę mąż w domu marudzi. I mówi tak, weź mnie na Mazury. Dlaczego twój facet tak ciągnie na te Mazury? Nie wiem, pływa, wędkuje, czy go jeszcze nigdy w życiu porządnie mazurski komar w ucho nie ugryzł?
2: Tak, Mazury jeszcze nie zwiedziliśmy, także teraz kolej na nie.
0: Dobra, ale poczekaj, to ty, twój mąż, jak ma mąż na imię?
2: Ja Angelika.
0: Jak ma mąż na imię?
2: Mąż Irek,
0: Angelika i Irek na Mazury. A powiedz, dzieci w domu są?
2: Są, trójka.
0: A, czyli co, będzie taki wypad we dwoje? Rozumiem, mąż ciągnie na Mazury, ale widzę, że i Angelice to się podoba.
2: Ja dlatego, że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
0: No dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
2: Ciocia, mamy wspaniałą ciocię, także
0: cudownie.
2: I sprzedamy dzieci.
0: Czyli wszystko tutaj już jest dograne i zaplanowane, gdyby się udało w tej SC2 wygrać mazurską majówkę, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: A twój mąż w ogóle wie, że wysłałaś zgłoszenie do zabawy?
2: Znaczy się dowiedział się niedawno.
0: Myślisz, że on teraz tego słucha?
2: Mam nadzieję.
0: A co by powiedział na to, gdybyś nagle do niego zadzwoniła, albo teraz usłyszałby to, bo usłyszy w SC2, że udział w mazurskiej majówce Eski2 jest wasz!
2: Nie uwierzy nam, naprawdę.
0: Ale teraz słuchaj dalej, to jest oczywiście pobyt dla was w hotelu Amax w Mikołajkach, aż tam będzie wyżerka, moja droga. Dlatego oczywiście widoczki, bo i jezioro, bo las, jak to na Mazurach, to mąż się nacieszy. Będzie też spa, będzie mini koncert ekskluzywny, tylko dla uczestników naszej mazurskiej majówki, duet Kuba i Kuba dla was zagra.
2: Boże, super.
0: Będą warsztaty grillowe, będą też inne niespodzianki, ale jak mi tutaj napisali, że to niespodzianki, to ja się nie mogę wygadać i muszę się pilnować, żeby więcej nie zdradzić, żebyśmy jeszcze tam na miejscu w Mikołajkach was zaskoczyli. Angelika, jedziecie z nami na Mazury.
2: Super, dziękujemy, pozdrawiam.
0: Koniecznie daj znać, czy się Irek ucieszył, czy już spakowany, okej?
2: Koniecznie, super.
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia na Mazurach. Tam się będziemy bawić na naszej mazurskiej majówce, bo najlepsza majówka dopiero przed nami. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Dziękuję. Nie często mogę to w radiu powiedzieć, ale do zobaczenia w Mikołajkach. Moi drodzy, gdybyście chcieli, tak jak Angelika dzisiaj, tak jak wczoraj nasza słuchaczka Basia z Ostrołęki, która zabierze, jak powiedziała na antenie, prawdopodobnie męża, wy też być z nami na tej mazurskiej majówce, to wchodźcie. SK2.pl, to jest nasza strona, gdzie wy się zgłaszacie i dajecie nam znać, dlaczego to wy z nami powinniście przy tym mazurskim ognisku. No wiecie, czekam na wasze zgłoszenia, jutro po 13 znowu do kogoś zadzwonię.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. To jest ostatnio numer jeden w gorącej polskiej dwudziestce. Vito Bambino i Zalia. Decyzja. Gdybyśmy do tego jeszcze Igora Herbuta dołożyli, to niechcący by nam się orkiestra męskiego grania tutaj zrobiła, no bo oni właśnie stoją za tegorocznym hymnem męskiego grania. Decyzja za nami od Vito Bambino i od Zali. Kolejna dziesiątka będzie po godzinie 14, ale to nie znaczy, że do 14 najlepszych polskich hitów zabraknie. Gdzie tam? Dawid Podsiadło, który też szykuje się na koncerty i na spotkania tym samym z wami, z hitem Małomiasteczkowy pojawi się na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico. A jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Castorama! Teoria
13: i praktyka.
12: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: do ekipy mazurskiej majówki, czyli do duetu Kuba i Kuba, ale także do nas dołączyła dzisiaj Angelika z mężem. Jutro kolejny wyjazd po godzinie 13 oddamy. Zgłaszajcie się, jeżeli chcecie być z nami, wiecie, ognisko, te klimaty, sk2.pl. Tutaj wchodzicie, tutaj się zgłaszacie, bądźcie przekonujący w tym swoim zgłoszeniu, a być może jutro po 13 się usłyszymy. A po 14 zagram wam kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i w cyklu Skąd to się wzięło opowiem, skąd się wzięło to, co ostatnio niektórzy bardzo przeżywają. Skąd się wzięła matura?
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
21: Weronika Wawrzyczka, dzień dobry. Po raz kolejny na termometrach w Kielcach w tej chwili 25 stopni i temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 26. Wiatr momentami odczuwalny w porywach do 9 metrów na sekundę. Szybciutko sprawdzamy też, jak będą wyglądać kolejne dni. W środę w Kielcach 24 stopnie i lekkie ochłodzenie może nastąpić w czwartek. Na czwartek według speców od pogody 21 stopni i opady deszczu.
20: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z języka polskiego. To za wniesienie telefonu, kilku za ściąganie. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, osoby, którym unieważniono wczorajszy egzamin z języka polskiego, mogą go powtórzyć dopiero za rok. Z kolei dziś maturzyści mierzyli się z matematyką. Jak usłyszeliśmy w Grudziądzu, zadania nie należały do najłatwiejszych.
7: Jak poszła matematyka?
8: No myślę, że będzie zdane. Dość była na wysokim poziomie.
16: Przeraziłem jedno zadanie, jak zobaczyłam. Pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
19: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%, myślę.
22: Troszeczkę coś musiałem strzelić, ale wydaje mi się, że nie było najgorzej.
7: Tak na oko zdana będzie?
22: Na oko ciężko mi powiedzieć.
23: Poziom był dosyć, bym powiedziała, średni.
7: Co najbardziej zaskoczyło?
23: Wszystko.
0: Z maturzystami rozmawiał Łukasz Piekarski. Jutro języki obce. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. W piątek rano w Warszawie parafują ją dwaj unijni komisarze oraz polscy ministrowie. Przypomnijmy, w ramach programu SAFE Polsce przyznano ponad 43 miliardy euro. Środki mają zostać wydane głównie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Franz Neumann wraca na ulicę Trójmiasta. Na ulicy Chlebnickiej w Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu Zatoka Szpiegów. Scenografia, nawiązująca do początku lat 40., natychmiast przyciągnęła uwagę przechodniów.
24: Prezentuje się z jednej strony oczywiście strasznie, znając historię tego miejsca.
25: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramy widziałam i idę kupić.
26: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
0: Filmowcy pozostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
21: SK2 News. Kielce. Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę wybrać się do cyrku, to nic prostszego w Kielcach, ponieważ powraca cyrk Korona. Zaprasza na jubileuszowe 34. tournée. Właśnie w najbliższy weekend cyrk Korona będzie stacjonował przy stadionie przy ulicy Ściegnionego i bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściówki. Sprawdzamy też, co dzieje się w kieleckich kinach. Na ekranach na przykład świeżutka druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. A jak już będziecie w galerii, to na sam w samej górze możecie zagrać się w kręgle.
0: 2,5 minuty dokładnie po godzinie 14. Kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim w Radiu SK2 gotowa. Sylwia Grzeszczak, Karuzela, tak zaczniemy. Później będzie Dominik Dudek i Bajm. A jeżeli chodzi o skąd to się wzięło, to dzisiaj sprawdzimy i powiemy sobie, skąd się wzięła matura. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Żeby w wakacje usiąść na ławeczkach, najpierw musimy jeszcze chwilę posiedzieć w ławkach. Zdecydowanie. Maturzyści wiedzą, o czym mówię, co mam na myśli. Rodzice maturzystów też, bo wszyscy to przeżywają. Formacja Nieżywych Schabów za nami, ale taka a propos matury, za nami Polski. Matma, język obcy, potem rozszerzenia, potem jeszcze ustne, a w ogóle, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięła matura? Matura, czyli egzamin dojrzałości, narodziła się pod koniec XVIII wieku w Cesarstwie Austriackim. Władze chciały sprawdzać, czy uczniowie są gotowi na studia. Stąd nazwa od łacińskiego maturitas, czyli dojrzałość. Pomysł szybko podchwyciły inne kraje, no bo dawał jedną ważną rzecz. Porządek. Zamiast tego, żeby każda uczelnia przyjmowała studentów po swojemu, pojawił się jeden wspólny egzamin. Na ziemiach polskich matura pojawiła się w XIX wieku, ale w trzech różnych wersjach, zależnie od zaboru. Dopiero po 1918 roku Polska wprowadziła własną, jednolitą maturę. Dzisiaj to jest wiadomo, kluczowy egzamin w życiu ucznia, ale przypomnę, tylko teoretyczny. Wynik decyduje o dostaniu się na studia. W obecnej formie działa od 2005 roku, kiedy wprowadzono m.in. zewnętrzne sprawdzanie prac. No i ciekawostka z dziś. Matura 2026, tegoroczna, jest rekordowa. Przystępuje do niej około 345 tysięcy osób w Polsce. To dużo więcej niż rok temu i efekt tak zwanego skumulowanego rocznika po zmianach w systemie edukacji. Ale jak głoszą pierwsze wieści, dla wszystkich ławek starczyło.
1: Skąd to się wzięło?

0: Oskar CMC, Carla Fernandez do gwiazd, to z Akademii Pana Kleksa na Fidę, 30 hitów, jeden po drugim w Radiu SK2. Jedna z moich sąsiadek kiedyś mawiała, że jak w tańcu się układa, to i w życiu jest fajnie. Ale jak w tańcu się, i tu używała dosadnego określenia, którego ja zacytować nie mogę, no to i w życiu się dokładnie to samo. No i okazuje się, że ta sąsiadka miała ogromną rację, bo teraz naukowcy to zbadali i oni wiedzą, na czym polega efekt, że do tanga trzeba dwojga. Wyniki najnowszych badań pokazują, że taniec łączy nie tylko ciała, ale i umysły tancerzy. Okazuje się, że kiedy para tancerzy jest w pełni zsynchronizowana, nie tylko ich ruchy stają się harmonijne, synchronizacji ulegają też ich mózgi. Zaczynają pracować w niemal identycznym rytmie, ale to nie znaczy, drogie panie, że wasz ukochany w końcu będzie dokładnie myślał tak jak wy. Ale prawda mojej sąsiadki rzeczywiście chyba... Ma tutaj znaczenie, prawda?
1: SK2. Reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to Róże Europy, Jedwab, tak wam gramy, takie klasyki, bo to najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A już za chwilę godzina 15 i punktualnie od 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. No i zaraz po newsach najświeższych znowu będziemy grać muzyczne przyjemności. Daria Zawiało w kolejną godzinę otworzy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach zaczął nam się już widocznie zwiększać, zwłaszcza przy ulicy Krakowskiej, ale również Żelaznej, Żytniej, Alei Dziewięciu Wieków Kielce, czy też przy ulicy Tarnowskiej. Na termometrach 26 kresek, noc również będzie przyjemna, temperatura spadnie do 10 stopni, wiatr w porywach do 9 metrów na sekundę, ciśnienie mamy dziś średnie 1006 hektopaskali. Zostańcie z nami, za chwilę informacje.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Jest 15 News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki sekcji zwłok zaplanowanej na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Więcej wie Ari Habir.
10: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
1: Kolejne informacje mają się pojawić po sekcji jutro po godzinie 12. Mogło dojść do przekazania patogenu z człowieka na człowieka, podaje Światowa Organizacja Zdrowia w sprawie zakażenia hantawirusem na holenderskim statku wycieczkowym. Służby skupiają się na ewakuacji chorych. Obecnie statek znajduje się u wybrzeży wysp Zielonego Przylądka. Przypomnijmy, na skutek zakażenia 3 osoby zmarły, jedna w stanie krytycznym jest leczona w RPA. Pozostali pasażerowie mają łagodne objawy. Zdaniem WHO zagrożenie dla ludności jest niewielkie. Od pierwszych dni cieszy się zainteresowaniem. W majowy weekend swoje działanie w Zakopanem zaczęła karta turysty.
13: Przez pierwszy weekend aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
1: Mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak. Dostęp do zniżek i benefitów może otrzymać każdy turysta, który w czasie swojego pobytu uiści opłatę miejscową.
14: SK2 News, Kielce.
12: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Trzy rodziny pszczele zamieszkały na dachu Urzędu Marszałkowskiego. Powstała tam miejska pasieka. To sposób na promocję regionu i wsparcie zapylaczy, mówi marszałek Renata Janik.
15: Miód będziemy przeznaczać na promocję naszego województwa.
12: Więcej na sk.pl. Pracownica banku w Sandomierzu powstrzymała seniorkę przed przelewem dla rzekomego znajomego z Irlandii. Mężczyzna wyłudzał 10 tysięcy złotych. Pamiętajmy, nigdy nie przesyłajmy pieniędzy osobom poznanym w internecie.
0: Za chwilę będzie zakazany owoc Krzysztofa Antkowiaka. Ja wiem, że wy bardzo lubicie ten numer, bo on przywodzi na myśl pewne wspomnienia. Swoją drogą też pewnie zaraz tam się budzą jakieś myśli o zakazanych owocach, ale teraz nie o tym, bo teraz Daria Zawiałow i Hej Hej. Jednak ten numer zagrałem wcześniej na otwarcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. 3 po 3, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Mówią, że mamy jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, maj, 5 maja dokładnie, a w Radiu SK2 niezmiennie najlepsze polskie hity, Sump Plastik i Opuszczony za nami, zaraz będzie Igo Mrozu i Vito Bambino i Supermoce, będą Bratanki, będzie Lor z numerem Wszystko Jedno, Wszystko Źle, a także Ewelina Lisowska się szykuje. Jeżeli chodzi o świat kolei, tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Koleje Mazowieckie pochwaliły się, że odebrały nowe pociągi. Pociągi nazywają się, uwaga, Flirt. Ja nigdy nie sądziłem, że w świecie kolei to jest jak w świecie gorącego, namiętnego romansu. Jest flirt, jest pociąg, no i stres, kiedy się

0: To jest Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. To jest SK2, to są też najlepsze polskie hity. Tak wam gramy. I proszę bardzo, już 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy badają sprawę śmierci 20-letniej pacjentki w gdańskim szpitalu. Chodzi o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci. Nikomu jeszcze nie przedstawiono zarzutów. Przypomnijmy, 20-latka miała wykonywany planowy zabieg urologiczny. Następnego dnia u hospitalizowanej rozwinęła się sepsa, a jej stan zaczął się szybko pogarszać. Kobieta zmarła tydzień później.

0: Wiktor Woligura i Dry School, 4 pory roku. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Jeżeli smutna jest wasza mina, bo majówka minęła, to jesteście w błędzie. Ona wcale nie minęła, najlepsza jest dopiero przed nami. I to będzie mazurska majówka z nami, z SK2 na Mazurach. Jak sama nazwa mówi, nie trudno się domyślić. Oczywiście w Mikołajkach zabieramy was, no właściwie was i waszą osobę towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach. Będzie co jeść, i to jeszcze jak. Będzie jezioro, jak to na Mazurach, będzie las, będzie spa, będzie ekskluzywny minikoncert duetu, który doskonale znacie z Eski 2, Kuba i Kuba. Oni zagrają tylko dla uczestników naszej majówki. Będą też warsztaty grillowe, dużo się będzie działo i takie miejscówki przy naszym ognisku na tej mazurskiej majówce mają już zaklepane Basia z mężem, Angelika też z mężem Irkiem. Angelice dzisiaj się udało i dołączyła do tego grana. Kto jeszcze jest chętny? Śmiało! Zapraszam na sk2.pl, tutaj wchodzicie, tutaj oczywiście zgłaszacie się do naszej zabawy i dajecie nam znać i bądźcie przekonujący, dlaczego to wy powinniście zasiąść z nami przy tym mazurskim ognisku. Dlaczego powinniśmy was zabrać? sk2.pl, tu się zgłaszacie za darmo, a jutro po godzinie 13 w tej sprawie znowu do kogoś zadzwonię i kogoś do naszej ekipy na mazurską majówkę dołączymy. A za chwilę Kasia Kowalska i jej Antidotum w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na Twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: do Doda, która wysłała nam muzycznie znak pokoju. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 16. Nasi wielbiciele już wiedzą, a szczególnie wielbiciele Jarząbka, że on się tu pojawi po 16 ze swoją kolejną prawdą. Jaka to dzisiaj będzie prawda? Specjalnie potrzymam was trochę w niepewności, chociaż Jarząbek mi to już zdradził. Ale też ja tutaj będę przygotowany z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Na otwarcie tej kolejnej godziny będzie Perfekt, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem, będzie też Robert Gawliński. Mam nadzieję, że wam to się podoba.
1: Reklama.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jacobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Weronika Wawrzczyk, po raz kolejny zerkamy na termometry. Na nich w tej chwili w Kielcach 25 stopni i w ciągu dnia temperatura już niestety dziś nie podskoczy. W nocy spadnie do 10 kresek. Jutro w ciągu dnia też przyjemnie. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, bo na nich jak to zwykle o tej porze dzieje się bardzo dużo. Kierowcom przyda się cierpliwość, zwłaszcza przy ulicy Łódzkiej, Zagnańskiej, Krakowskiej czy też Tarnowskiej. Do usłyszenia.
8: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. Do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne i zdjęcie zrobiono dopiero w salach. CKE próbuje obecnie namierzyć ich autorów.
11: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji,
10: mówił dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie jednak maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Ponownie do egzaminu mogą przystąpić dopiero za rok. Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na Śląsku jest nasza reporterka Natalia Czarnuch. Jak wygląda sytuacja?
12: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działają służby podzielono na trzy odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy

0: Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
1: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Ruszył sezon na szczupaka. Już od 1 maja po okresie ochronnym wędkarze znów mogą łowić tego popularnego drapieżnika.
2: Tam, gdzie jest mała rybka, to jest też szczupak, tak? Bardziej takie trzcinki, zakolarzek. Dużo ludzi lubi na spinning łowić. Cały czas jest to aktywne łowienie.
1: Opowiada Asia Drzyzga z koła PZW Starachowice. Przypominamy, do połowu potrzebna jest karta wędkarska i aktualne pozwolenie.
3: SK2 News, Kielce.
4: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Jimi Hendrix, Metallica, Madonna i Michael Jackson na renesansowym zamku w Świętokrzyskiem. To nie żarty, to Stratocaster. Już 22 maja w Ćmielowie rusza największa w Europie galeria gitar. Uczniowie z Kielc mają swoje plany po zdaniu matury. Co zamierzają robić?
5: Chciałbym wyjechać szczególnie do Warszawy. Nie chcę niestety tutaj zostać, ale zobaczymy, jak pójdzie matura. To jest najważniejsze teraz.
6: Do Wrocławia planuję jechać na Politechnikę.
4: Po języku polskim i matematyce przyszedł czas na angielski.
7: Hej, to w sumie smutne, co ja teraz powiem, bo ja złapałem ostatnio rybę, która chyba miała kontakt ze szczupakiem. Bo ona nie miała jednej płetwy. Jak myślicie, to ona w kółko pływała tylko? Biedactwo, czy to może inaczej jest u ryb? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Perfekt kołysanka dla nieznajomej. Potem Wiktoria Kida i Oskar Cyms. I potem Robert Gawliński, a potem Jarząbek z kolejną prawdą wpadnie.

0: nie stało się nic, Robert Gawliński. Nawet jak coś się stało, to jutro się naprawi. Spokojnie. Teraz już ten, na którego czekacie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Matury trwają, a wiadomo, jak matury, to stres. Stres przed egzaminem to naturalna reakcja, którą można opanować. Jak? A to bardzo proste. Sposoby na radzenie sobie ze stresem przed maturą to między innymi zarządzanie czasem. Rozłóż naukę na mniejsze partie, ucz się w 60-minutowych cyklach z przerwami. Dobry plan zmniejsza chaos i napięcie. Aktywność fizyczna i relaks. Ruch stapia adrenalinę, więc wybierz się na spacer, rower lub basen. Pomocne są też ćwiczenia oddechowe, a nawet słuchanie muzyki. No i

0: Zdrowe nawyki, zadbaj o sen, jest niezbędny do utrwalenia wiedzy. Pij wodę, unikaj nadmiaru kawy i napojów energetyzujących. Techniki relaksacyjne też by się przydały. Wyobraź sobie swoje miejsce spokoju lub stosuj ćwiczenia głębokiego oddychania, gdy poczujesz panikę. Dzień przed i w trakcie nie ucz się już niczego nowego. Zrób za to coś przyjemnego. W sali egzaminacyjnej skup się już tylko na zadaniu, a nie na wyniku. No i oczywiście wsparcie. Rozmawiaj o swoich obawach z przyjaciółmi lub rodziną. Unikaj jednak porównywania się z innymi. I pamiętaj, jak nie w tym roku, to za rok. Świat się nie kończy na maturze.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: No, jednak te ostatnie słowa to... Jarząbek to jednak fachowiec jest, nie? Prawdę powiedział zdecydowanie. Sylwia Grzeszczak. Och.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ciekaw jestem, co wam dzisiaj chodzi po głowie we wtorkowe popołudnie, kiedy jesteśmy trochę, być może, bardzo zmęczeni również emocjonalnie tym, co na maturze z matmy dzisiaj zaprezentowały albo nasze dzieciaki, albo co zaprezentowaliście wy sami. Ale spokojnie, jutro jeszcze język obcy, potem jeszcze kolejne egzaminy. Byle do przodu, Kleo, za krokiem krok, to już za nami. 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w Wesce 2. Jakub Konieczkowicz.
1: Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej.
1: Mówi Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala. Dwie osoby z personelu zostały poszkodowane. W akcji brało udział 11 zastępów Straży Pożarnej. 9 członków grupy przestępczej zatrzymanych przez policję to 2 Polaków i 7 Bułgarów zajmowali się handlem ludźmi. Ujęto ich w Mińsku Mazowieckim. Usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, trafili do tymczasowego aresztu. Kolejne dni ciepłe, ale z deszczem, informuje IMGW. W środę opady możliwe w całym kraju. Są też ostrzeżenia przed burzami już na dzisiejszą noc. Alerty 1 stopnia pokryły część województwa dolnośląskiego.

0: Słuchaj, to jest świetna propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Kai na tę porę. Jeżeli tylko możecie, jeżeli tylko humor sprzyja, sytuacja dookoła was również, to czemu by nie? Proszę tańcz, to SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za 20 minut będzie piąta, za chwileczkę Monika Brodka.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama. To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
13: Ja? Nie.
12: Jak to?
13: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
14: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.

0: Młodość. Tak nazywa się ten hit, który wam zagrałem. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Duet Jeremi Sikorski i Artur Sikorski już za nami, a po 17 nie duet, a solo. Będzie tutaj Kinga Baryga, która zaopiekuje się wami odpowiednio, żeby wtorkowe popołudnie i wtorkowy wieczór były naprawdę super, a zrobi to jak? No oczywiście przy pomocy kolejnych najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live MG. Magazine.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa.

0: oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach cały czas jest delikatnie zwiększony, zwłaszcza przy ulicy Zagnańskiej, Łódzkiej czy też ulicy Krakowskiej. Momentami tłoczniej także przy Alei Solidarności, na termometrach w Kielcach 25 stopni. Sprawdzamy jeszcze prognozy na kolejne dni. Jutro według specjalistów 24 stopnie, być może troszeczkę popada, ale to jeszcze takie naprawdę bardzo wstępne prognozy. W czwartek ochłodzenie 21 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry.
12: Przepisy będą się różnić od poprzednich?
13: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
14: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
13: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
12: Rząd chce między innymi, żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Poważne utrudnienia w kolei po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu. Na miejscu 5 zastępów Straży Pożarnej i patrol policji.
15: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
12: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. W wypadku nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Polregio wprowadzono komunikację zastępczą. Po polskim i matematyce czas na język obcy. Lwia część maturzystów, co nie jest żadną niespodzianką, wybrała język angielski.
16: Angielski raczej prosty jest.
17: Nie uczę się do tego.
18: Bo wiedza już jest, tak? W głowie.
17: Tak.
19: Coś tam się powtórzy z gramatyki i będzie dobrze.
20: No ja też raczej pewny swojej umiejętności jestem.
12: Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Egzamin podstawowy z języka obcego rusza o 9 i potrwa 2 godziny.
9: SK2 News, Kielce.
11: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Kilkanaście wypadków, ranni i niestety ofiary. Sezon ledwo się rozpoczął, a na świętokrzyskich drogach doszło do niebezpiecznych wypadków z udziałem motocyklistów.
21: Pamiętajmy, że motocykl nie wybacza błędów.
11: O rozwagę apeluje Mariusz Bednarski ze świętokrzyskiej policji. Kamil ma 16 lat i od urodzenia walczy o swoją sprawność. Przed nim seria ciężkich operacji. Z pomocą rusza miasto i gmina Chęcinem. Już w sobotę w hali pod Basztami odbędzie się koncert charytatywny. Więcej na sk.pl.
22: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2 i my przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Już za chwilę Sanach i etc. na disco. A to nie przypadek, można sobie poćwiczyć przed trasą koncertową, która właśnie trwa. Sanach na stadionach. Najbliższy koncert w Poznaniu już 29 maja, ale wcześniej możecie pośpiewać razem z nami. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2. SK2.
22: Zanim jednak Sanach, to jeszcze Jan Borysewicz i Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.

wówczas moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy w Radio SK2. 20 i pół minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. A ja sprawdziłam naszą datę w kalendarzu i 5 dzień maja to dzień bez makijażu. I ja wiem, drogie panie, że zazwyczaj, kiedy się nie malujemy, na przykład do pracy, to panowie pytają, czy aby na pewno wszystko okej, czy jesteśmy zdrowe, czy może się dzisiaj gorzej czujemy, ale jakby tak się bardziej zagłębić, to okazuje się, że brak makijażu w relacji wcale nie jest taki zły. Bo eksperci mówią i badacze, że buduje bliskość i komfort, zmniejsza presję bycia idealną i może zwiększać autentyczność relacji. Chociaż no nie bez powodu mówi się, że na pierwszą randkę powinniśmy zabrać naszą kobietę na

0: Grzegorz Chyrzy i o pani, tak gramy w Radio SK2. Swoją drogą, jeśli chodzi o gry i zabawy, to my mamy taką zabawę, którą wszyscy bardzo lubicie. Państwa miasta, tak się składa, że w Radio SK2 możecie się pobawić w nią właśnie razem z Jarząbkiem i Wajdą. O poranku, tak żeby odpowiednio rozgrzać swój mózg przed pracą. No ale co ja wam będę o tym mówić, posłuchajcie.
1: SK2.
0: Bo to oni wam o tym opowiedzą jeszcze lepiej.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Zadbaj o jego słodką oprawę. Społem Kielce zaprasza do skorzystania z oferty komunijnej. Eleganckie, nowoczesne torty komunijne już od 149 zł za kilogram. Zamów wygodnie na stronie torty.społemkielce.pl. W ofercie znajdziesz także tradycyjne chlebki komunijne.

0: 250 gramów w cenie 5 zł 49 groszy za sztukę. Społem Kielce, tradycja i smak na twoim stole. Społem, jakość wyższa od ceny.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. Zaczynamy w Pacanowie. Już 8 maja czekają na Was warsztaty w Europejskim Centrum Bajki. 15 i 16 maja zapraszamy na spotkanie literackie z Joanną Krzyżanek i na wyjątkowe gotowanie z Kingą Paruzel, finalistką Masterchef Polska w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. 19 maja widzimy się na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Umianowicach. Spędźmy ten czas razem. Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. Tu dzieje się naprawdę dużo. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: dżem i whisky. Tak Wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity i najnowsze informacje z kraju i ze świata. Ale wracając jeszcze do tego dżemu, to od razu przypomina mi się ognisko, gitara, kiełbaski. No a jeśli też sobie tak skojarzyliście ten numer, to przypominam, że Mazurska Majówka już niedługo. Można cały czas się zgłaszać. Szczegóły na profilu i na stronie Radia SK2.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
4: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. Nagle opublikowanie listu gończego. To jest po prostu publiczny lincz.
3: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w opublikowanym filmie nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Pożar wzdłuż szlaku kolejowego na Śląsku opanowany. Trwa dogaszanie. Ogień utrudniał ruch składów relacji Katowice-Wrocław. Prędkość pociągów na tym odcinku została ograniczona. Dziś ruszą rewanże w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 21:00 pierwszy gwizdek w kolejnym spotkaniu Arsenal-London kontra Atletico Madryt. Jutro również o 21:00 rusza mecz Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain.
0: Minuta po godzinie 18:00. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. A wiesz o tym, Kuba, że w Harvardzie badali przez 87 lat życie 2,5 tysiąca osób, żeby dowiedzieć się, co sprawia, że żyjemy długo i szczęśliwie?
5: Jak oni tak długo to zrobili?
0: A udało się. I znamy sposoby i o nich Wam opowiemy, ale to za chwilę. Najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Daria Zawiałow i Taco Hemingway już teraz.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

No w sumie to się troszkę pokrywa, bo jakby jak grillowanie to relacje, a okazuje się, że Harvard przez 87 lat śledził życie 2,5 tysiąca osób, no żeby dowiedzieć się, co sprawia, że żyjemy długo i szczęśliwie. I przez ten cały czas odpowiedź była jedna. Nie geny, nie pieniądze, nie dieta. Największy wpływ na długość i jakość życia mają relacje z innymi ludźmi. No i nagle w wieku 50 lat okazuje się, że relacje lepiej przewidują wasze zdrowie po 80 niż poziom cholesterolu. SK2. No a tak się składa, że dedykujemy teraz piosenkę wszystkim waszym przyjaciółkom, przyjaciołom. Baranowski. Lubię być z nią. Z nimi można dodać.

Dawid Podsiadło i najnowszy numer od niego, czyli Sezon. Tak wam gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam się z wami. Swoją drogą mówiliśmy tutaj o relacjach, że to one przedłużają życie, a jak się okazuje, Kasia napisała, że ona pozdrawia wszystkich swoich znajomych ze swojej paczki, z którymi ma wspaniałe relacje i z którymi będzie widziała się na piątkowym grillu. Aj, poczuliście ten zapach? Poczuliście te fajne emocje imprezowe? Ja też. Ale spokojnie, ja wam przypominam, że Mazurska Majówka zbliża się wielkimi krokami. Ja tam będę. Będzie tam Kamil Nosel i tam się będzie działo. Wy tam też możecie być. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam szczegóły na temat tej akcji. Ach, zapomniałabym. Będą z nami jeszcze najważniejsi, czyli Kuba i Kuba. SK.

0: Marisa i Odkochaj to jest wschodząca wokalistka, wschodząca gwiazda, która wcześniej pisała teksty dla wszystkich, dla większości znanych artystów, a teraz sama wydała swój numer, a my gramy wam go w Radiu SK2, tak jak inne najlepsze polskie hity. I tak już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Doda, między innymi z najnowszym numerem, czyli z pamiętnikiem.
1: SK2. Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Rubik, niech mówią, że to nie jest miłość. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 18, za chwilę 19, a to oznacza, że wspólnie pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Do tego jeszcze dorzucę kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Teraz mam małą polecajkę. Jeśli lubicie dłuższe podróże, to zapraszam was do Parku Legendy w Nowej Supi.
12: Park Legend to taka swoista brama w Góry Świętokrzyskie, gdzie można poznać tą naszą historię, nasze tradycje. Kilkanaście legend, każda pokazana w innej formie, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot na miotle w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości.
11: Zapraszał Piotr Sepioło, zastępca dyrektora Parku Legend.
0: Wybiła 19. To oznacza, że już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli jesteście chętni, możecie zgłaszać się na Messengerze Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my gramy. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek Big Day i w dzień gorącego lata. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2. SK2.
0: Co prawda to jest numer, który mówi o gorącu, który aktualnie mamy, ale na lato jeszcze trochę musimy poczekać. Korzystajcie z pogody.

0: Przyznajcie się, kto śpiewał razem z nami? Kuba i Kuba numer dość. Tak wam gramy w Radio SK2. I 12 już prawie minut po godzinie 19. Swoją drogą, jeśli ktoś chce usłyszeć ten numer na żywo, to będzie taka szansa. Mazurska majówka zbliża się wielkimi krokami w Radio SK2. Zaglądajcie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje na temat tej akcji. A my już teraz się trochę pobawimy. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Możecie się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Ja oczywiście mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się z wami podzielę. Zasady tej zabawy są następujące. Uwaga, uwaga, uwaga. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie bez używania słowa tak i nie. Macie na to wszystko 30 sekund. Jeśli wam się uda i przejdziecie przez te wszystkie zasady, zgarniacie ode mnie kubek Radio SK2. Są chętni? Jeśli tak, to numer telefonu wysyłacie na Messengerze Radio SK2. A ja już teraz gram dalej. Beata Kozidrak i Taka Warszawa.
1: SK2.

0: Takiego hitu nie da się nie śpiewać. Mezo, Kasia Wilk, ważne, tak wam gramy w Radiu SK2, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w pewną zabawę, jaką?
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: O właśnie, już zaczynamy się bawić, a razem ze mną będzie bawiła się Patrycja. Cześć Patrycjo!
2: Cześć!
0: Co ty porabiasz? Na czym cię przyłapaliśmy?
2: Przyłapaliście nas na wyborze przekąsek dla naszego małego szczeniaka.
0: A, no to poważne tam zadania macie po południu. No i co, udało się wybrać?
2: Jeszcze się zastanawiamy. Tutaj moi synowie podpowiadają, także myślimy.
0: Okej, rozumiem. Dobra, to my ci trochę poprzeszkadzamy teraz w tym czasie i pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
2: Jasne.
0: Dobra. To od teraz już zaczynamy prawdziwą zabawę. Lubisz zupę?
2: Oczywiście.
0: Zjadasz ją przez słomkę?
2: Dokładnie.
0: Jesz łyżką?
2: Bezsprzecznie.
0: Pomagasz czasami w nakryciu do stołu?
2: Istotnie.
0: A pomagasz przy sprzątaniu ze stołu?
2: Bynajmniej.
0: Powiedziałaś nie?
2: Teraz nie ujęte.
0: Ajajaj, przed czasem. Patrycja, udało ci się i oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Wielkie gratulacje.
2: Super. Dziękuję bardzo.
0: Wielkie gratulacje dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam całą twoją rodzinę. Pozdrawiam też pies, tutaj czworonoga waszego.
2: Pozdrawiamy.
0: O, pozdrawiam również.
2: Pozdrawiamy.
0: Trzymajcie się i miłego wieczoru wam życzę.
2: Dzięki bardzo, wzajemnie.
0: Hej, pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Widzicie? Zawsze można się zgłosić i być jak Patrycja, albo jak Daria Zawiałow i pośpiewać. Punkfu. Już teraz.

0: Tak wam gramy w Radio SK2, czyli Maciej Skiba i Bledka, Z Tobą Być, to nowy numer od tego duetu. Bardzo dobrze to brzmi, bardzo dobrze się tego słucha na antenie Radio SK2. Tak, bo właśnie my gramy wam najlepsze polskie hity. Co prawda dzisiaj 5 dzień maja, majówka już za nami, ale nie w Radio SK2. Absolutnie nie, bo u nas przed nami jeszcze jedna mazurska majówka Radia SK2. O szczegółach już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, to Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Najlepiej.

0: najnowszy hymn. Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Nareszcie. Nareszcie zbliżamy się do godziny 20. To oznacza, że większość z Was już pewnie wyszła z pracy, zrobiła wszystkie domowe obowiązki i może teraz skupić się na słuchaniu Radia SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity, więc bądźcie z nami.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Wiktoria Kwiecik, cześć. Słuchajcie uważnie. Magia powraca. Cyrk Korona zaprasza do Kielc na jubileuszowe 34. tournée. W programie sensacyjny spacer pod kopułą cyrku, kowbojskie popisy i mistrz klounad Rico. A to wszystko już w sobotę i w niedzielę przy Alei Legionów na parkingu stadionu. Słuchajcie nas uważnie, bo wkrótce będziemy mieli dla Was na to wydarzenie zaproszenia.
0: Godzina 20 wybiła, tak jest, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Red Lips, to co nam było, tak sobie rozpoczniemy tę godzinę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. A co u Was się dzieje? Dajcie znać. Czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. No, mogą być też głosówki, mogą być wiadomości tekstowe, a ja gram. Cześć!

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Boże, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Metzner i Gotham. Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą, jako że wiosna już w pełni, lato zbliża się do nas wielkimi krokami. Mamy już maj, czyli robi się coraz cieplej. No to uwaga, w Katowicach owce będą pomagały w koszeniu trawników. Nie, to nie jest żart. Jak się okazuje, są ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Samorząd Katowic zdecydował się wrócić do tego pomysłu wynajęcia owiec. No bo jak się okazało, ten pomysł już w kilku częściach miastach był, pojawił się i rzeczywiście był tak pilotażowo wdrożony, no ale teraz będą ponownie wynajęte te owce od hodowcy i będą robiły za naturalne kosiarki. Łącznie przez cały sezon owce mają zaopiekować się terenem około 60 tysięcy metrów kwadratowych. No i ja uważam, że to jest bardzo dobra informacja, bo one nie będą chodziły głodne, a my nie będziemy narzekać na hałas budzących nas kosiarek.
1: SK2.
0: A teraz kasa i piękniejsza w Radiu SK2.

0: Desu, życie cudem jest. Tak wam gramy 23 minuty po godzinie 20 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą dzisiaj 5 dzień maja, a dzisiaj obchodzimy także Dzień Niezależnego Życia. Ja wiem, że ciężko być silnym, niezależnym, bo dużo obowiązków, bo dzieci, bo mąż, bo ciągle ktoś coś chce, ale 20, a bardziej już nawet po 20, to jest taki moment, kiedy mówimy sobie dość i odpoczywamy. Odpoczywamy. Słuchamy Radia SK2, a do tego jeszcze... Możemy tańczyć, możemy śpiewać, bo już teraz kolejne najlepsze polskie hity Wiktor Waligura i Dryskul, Cztery pory roku, a później Ich troje i powiedz. Ten numer śpiewać trzeba na pewno.
1: SK2.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. To nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie teraz. 37 minut po godzinie 20. A wy gdzie kupiliście bilet? Może na przykład chcecie kupić bilet, wcale za niego nie płacąc, jeśli chodzi o majówkę. Możecie na Mazury, proszę bardzo, Mikołajki czekają. I to z ekipą Radia SK2, i to z Kuba i Kuba. No zestaw idealny. I wcale biletu kupić nie musicie, wystarczy, że wejdziecie na SK2. Tam znajdziecie odpowiedni formularz i napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście jechać z nami na mazurską majówkę Eski 2. Dajcie znać, czekamy na wasze zgłoszenia i czekamy na was właśnie w Mikołajkach.
1: SK2. Autopromocja. Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: kryzysowa narzeczona i Lady Punk. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie, ale nie martwcie się. Jutro o 17 słyszymy się znowu. Najlepsze polskie hity też będą, a jeśli chcecie posłuchać ich jeszcze dzisiaj, to też będzie taka możliwość, bo one grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Wiktoria Kmiecik, witajcie. Jeśli nie macie pomysłu, jak spędzać wieczory, to podrzucę Wam kilka pomysłów. I na początek polecę Wam miejsce, w którym się zrelaksujecie i odpoczniecie. Baseny tropikalne Binkowskie są dobre na każdy dzień.
10: Osoby, które przychodzą do nas, aby zrelaksować się, odprężyć, mogą skorzystać z naszych jacuzzi wśród tropikalnych palm.
9: Mówiła Joanna Binkowska.
11: Magazyn lokalny.
9: Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Piwowarczyk, kielecka położna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: Zacznijmy sobie od takiego prostego chyba pytania. Dlaczego taki zawód? Dlaczego zawód położnej?
12: Wybrałam zawód położnej, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi i towarzyszyć im w ważnych momentach życia. A ciąża i poród to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Dlatego myślę, że zawód położnej jest osoba położnej w życiu każdej kobiety. To jest bardzo ważna osoba, z którą musi mieć dobre wspomnienia, tak jak dobre wspomnienia z porodu.
9: No właśnie, a propos tego porodu, jak wygląda praca położnej w szpitalu? Jak to wszystko przebiega?
12: Praca położnej w szpitalu jest bardzo dynamiczna. Bardzo często pracujemy w systemie zmianowym. Niektóre położne pracują rzeczywiście tylko na dniówki, na krótkie dyżury. Natomiast większość pracuje w systemie 12-godzinnym. Pracujemy również na różnych oddziałach. To nie jest tylko sala porodowa. Jest to oddział ginekologii, patologii ciąży, noworodkowy, izba przyjęć, ojom noworodkowy. Także naprawdę tych oddziałów jest bardzo dużo.
9: No właśnie, bo każdy sobie kojarzy zawód położny raczej z przyjmowaniem porodów i nic poza tym, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
12: Dokładnie. My jako położne możemy pracować również w środowisku, możemy być w przychodniach. To nie jest tak, że położne tylko pracuje na sali porodowej i tylko w sali porodowej. My jesteśmy tak naprawdę od samego początku narodzin kobiety do samego końca. I jeszcze pracujemy na onkologii tak samo. To też jest specyficzna jednostka. Tam też są różne przypadki, ciężkie przypadki. Także naprawdę położna, również myślę, że każda pielęgniarka, która pracuje na różnych oddziałach, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
9: A czy położne też przygotowują kobiety do porodu?
12: Jasne, że tak. Położna środowiskowa, która na przykład pracuje na NFZ, ma w swoich usługach właśnie świadczenie edukacji przedporodowej. Od tego roku wejdzie bodajże chyba od 12 tygodnia już obejmuje taką kobietę opieką i już mogą wtedy zacząć pracować. W tamtym roku jeszcze to było od 21 tygodnia taka kobieta zgłaszała się do położnej środowiskowej, ona ją obejmowała opieką i razem sobie cały plan prowadziły, uzgadniały, kiedy i jakie spotkania przygotowujące do porodu będą mogły się odbyć.
9: Zatrzymamy się jeszcze przy tym porodzie. Powiedzmy sobie, jak wygląda pomoc położnej w trakcie już porodu?
12: No położna po pierwsze to przyjmuje kobiety do sali porodowej. Oczywiście przedstawia się, razem sobie analizują plan porodu, który jest, to jest bardzo ważny dokument, zawsze o tym mówię. Ewentualnie jakieś niedomówienia, bo na przykład nie w każdym szpitalu jest wanna do porodu, więc wtedy możemy tutaj przekonać kobietę, że no niestety jest wanna, ale nie da się w niej rodzić. Chociaż jakby była taka sytuacja, że pani by weszła do wody i już by było końcówka, to sądzę, żeby nikt jej nie wyciągnął. Natomiast nie we wszystkich szpitalach, tak jak mówię, jest wana do porodu, więc tutaj trzeba po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mało tego, standard opieki okołoporodowej mówi o tym, że kobieta ma prawo nie zgodzić się na lewatywę, na golenie miejsc intymnych, także na to też trzeba zwrócić uwagę. Wszystko trzeba po prostu kobiecie wytłumaczyć od początku do końca, jakie będzie postępowanie, co będziemy mniej więcej robić, żeby ona też czuła się bezpieczna, żeby ona też sobie w głowie poukładała, jaki to będzie plan. Oczywiście to jest to, co teraz mówię, to wszystko jest na spokojnie, gdy rzeczywiście na przykład to jest indukcja porodu albo ten poród dopiero się zaczyna. Natomiast gdy kobieta wpada już nam rzeczywiście z intensywną czynnością skurczową albo z pełnym rozwarciem, to my nie mamy czasu na to, żeby analizować to wszystko, tylko po prostu łapiemy rękawiczki i nie przyjmujemy dziedzicia na świat.
9: Czy praca położnej kończy się, jak już dziecko pojawi się na świecie?
12: Nie, absolutnie nie, dlatego że są położne środowiskowe właśnie, które przyjeżdżają na patronaże i one też obejmują kobietę i obejmują noworodka. Tak, to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjeżdża tylko do dziedziusia, absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku po cięciu cesarskim, może ściągnąć szwy, no i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie kobietami, pomaga w karmieniu piersią. To nie jest tak, że położna jest taką osobą tylko, która jest w szpitalu, absolutnie.
9: Tak naprawdę położna ma wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czy nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje?
12: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudny zawód. Po pierwsze, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne też dla nas, bo są te wspaniałe momenty, ale są też te trudne momenty i smutne momenty, więc my to dźwigamy na swoich barkach. Bardzo często jest tak, że przynosimy po prostu tą pracę do domu, bo niestety w Polsce nikt nas nie obejmuje opieką psychologiczną, więc bardzo często jest tak, że ta osoba bliska nasza jest tym naszym psychologiem, żebyśmy mogły się wygadać, wypłakać. To nie jest tak, że my jesteśmy jak beton, że nie okazujemy uczuć. Absolutnie. Czy w tych smutnych chwilach, czy wesołych, to uronimy łezkę i to nie jest tak, że my się może nie spoufalamy, to za duże słowo, ale my też przejmujemy te emocje, które kobieta ma podczas porodu.
9: No właśnie, czy w takim przypadku położna jest objęta jakąś pomocą psychologiczną? Czy może skorzystać?
12: No, jeśli sobie znajdzie kogoś takiego, to jak najbardziej. Natomiast jednostka, szpital, czy to miejsce, w którym pracuję, niestety nam tego nie gwarantuje.
9: Czy jest to pani praca marzeń?
12: Myślę, że tak. Gdyby nie była to moja praca marzeń, myślę, że bym tego nie robiła. Zresztą to, co robię, to jak pokazuję to, co robię, świadczy o tym, że jednak kocham tą swoją pracę i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Myślę, że pewnie gdybym była w innym zawodzie, to bym powiedziała to samo, dlatego że po prostu idąc na studia położnicze, nie wyobrażam sobie tego, żeby tracić czas na takie ciężkie studia i tyle lat, żeby potem nie pracować.
9: Całkiem niedawno otrzymała pani tytuł położnej na medal. Oczywiście bardzo gratulujemy, bo jest to duże osiągnięcie. Jak się pani z tym czuje?
12: Tak, dziękuję bardzo. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, a szczególnie to się odbija właśnie w komentarzach i dziękuję kobietom, bo to jest głos kobiet, tak naprawdę, z którym miałam do czynienia, które mnie obserwują. Są kobiety, które odzywają się po 12 latach, z którymi miałam do czynienia na przykład na ginekologii, bo wtedy tam pracowałam. I one mnie pamiętają cały czas. To jest niesamowite i to mnie bardzo motywuje, więc przez te 12 lat jednak musiałam coś zrobić dobrego.
9: Czy przez to, że otrzymała pani właśnie taki tytuł, czy czuje pani jakąś presję?
12: Presję może nie, ale na pewno nie usiądę na laurach, tylko będę dalej działała. To mnie naprawdę motywuje do działania i to jest właśnie taki motor do tego, że to wszystko, co zrobiłam przez te 12 lat, jednak miało sens, więc no, muszę dalej działać i dalej robić to, co robiłam.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
1: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
4: Andrzej Płonko, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
11: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
4: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również gdzie można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi. I to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 km.
11: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
4: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku i w XX wieku na Kadzielni ustanowiono, został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
11: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
4: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
11: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
4: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 370-380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie

0: sobie spokojnym tempem, tak żeby wszyscy zdążyli. Uśmiechamy się do przechodniów i do kierowców, machamy, pozdrawiamy i to wychodzi w Kielcach też fenomenalnie. Jako kielecka masa krytyczna odwiedzaliśmy masy krytyczne w innych miastach, w Rzeszowie, w Częstochowie, w Warszawie. Planujemy jeszcze się z innymi masami spotykać, no oczywiście nie z takimi jak Białostocka, które są trochę za daleko dla nas, żeby dojechać w jeden dzień i wrócić. Oczywiście jakimś tam środkiem transportu, no nie jedziemy, nie jechaliśmy rowerami do Warszawy, tylko pociągiem, ale w tych innych miastach często masy krytyczne popadają trochę w takie konfliktowe nastawienie. To znaczy takie, gdzie my tu jedziemy i pokazujemy, że przejmujemy te ulice od innych. My w Kielcach pokazujemy po prostu, że my też jesteśmy Kielczankami, Kielczanami i jeździmy sobie tutaj razem z wszystkimi. Grzecznie dziękujemy wszystkim innym uczestnikom ruchu za cierpliwość wtedy, kiedy nas przepuszczają i to w Kielcach naprawdę działa, atmosfera jest fantastyczna. Praktycznie, nie wiem, 95% osób, które widzimy na ulicy, do nas macha, włącznie z ludźmi gdzieś tam z balkonów, zza firanek. Nie ma takiego nastawienia konfliktowego, tylko jest takie nastawienie, że to fajnie, że coś się w mieście dzieje, fajnie, że przyjechaliście, fajnie, że coś robicie.
1: A czy bierzecie Państwo udział w jakichś innych inicjatywach?
0: Tak, to znaczy Kielecka Masa Krytyczna to jest taka, jak mówiłem, organizacja bez organizacji. To znaczy każdy, kto z nami jeździ i do nas należy i współorganizuje. Dlatego osoby, które z nami jeżdżą, to biorą udział też praktycznie we wszystkim innym rowerowym, co się dzieje. Tak? To znaczy zarówno mamy, jeżdżą z nami, zarówno takie osoby, dla których Kielecka Masa Krytyczna to jest jedyne wydarzenie zbiorowe, w jakim biorą udział. Natomiast poza tym jeżdżą indywidualnie, tylko z rodziną. Jeżdżą z nami osoby, które jeżdżą na rowerze sportowo. Jeżdżą z nami takie osoby, które oprócz tego jeżdżą na rowerowe pielgrzymki z biskupem, jeżdżą z nami politycy różnych opcji, jeżdżą z nami działacze społeczni, ale też osoby, dla których to jest po prostu sposób spędzenia wolnego czasu. Więc jeśli chodzi o to, kogo łączymy, to dla nas też jest fajne, bo my się staramy nie określać naszych zadań inaczej niż tylko przez te zadania rowerowe. To znaczy, jeżeli dla kogoś jest ważne to, żeby mógł wygodnie, bezpiecznie dojechać z domu do pracy rowerem, to zapraszamy do nas. My nie mamy tu żadnych innych wymogów, nie jesteśmy jakimś tam pakietem ideologicznym, do którego trzeba się dopisać. To jest po prostu ta jedna, jedyna rzecz. Chcemy wygodnej, bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach.
1: Przypomnijmy jeszcze na koniec, środa, godzina 18.
0: Start z Kieleckiego Rynku. Zawsze środa, zawsze ostatnia środa miesiąca. Zawsze godzina 18, zawsze rynek. Trasa jest inna, ale na koniec trasy zawsze na ten rynek wracamy.
1: Serdecznie zapraszamy z Kielecką Masą Krytyczną na przejazdy, tak? Tak. Bo to nie są wyścigi, to nie są...
0: rajdy.
1: To nie są rajdy, tylko to są przejazdy. Serdecznie zapraszamy. Ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Grzegorz Borek z Kieleckiej Masy Krytycznej. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Wpływ diety na nasze zdrowie jest nieoceniony. To, co jemy, oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu. Czy właściwie się odżywiając możemy zmniejszyć ryzyko powstania nowotworu? Oczywiście. Co jeść, żeby nie zachorować na raka? Więcej na ten temat Joanna Dziurzyńska w rozmowie z naszą reporterką.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim gościem jest pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: A dziś będziemy mówić, jakie produkty należy jeść, a jakich unikać, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Ale zacznijmy od tego, czy odżywianie może się przyczynić do zachorowania na nowotwory?
3: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli źle się odżywiamy, to możemy zwiększyć swoją masę tłuszczową, która nam przysparza między innymi dodatkowych kilogramów i możemy przez to zwiększyć swoje ryzyko na zachorowania na nowotwory, szczególnie kobiece, na przykład rak piersi.
1: Jakich składników czy potraw powinniśmy definitywnie unikać?
3: Powinniśmy przestrzegać takich podstawowych zasad odżywiania. Może nie tyle trzeba się skupiać na tym, co nie powinniśmy, a co zmienimy w swoim codziennym spożywaniu. No, na przykład zacznijmy jeść więcej warzyw i owoców. Głównie ludzie źle reagują na te warzywa i owoce. Myślą, że trzeba jeść nie wiadomo jakich ilościach, a to wystarczy tylko 5 porcji dziennie, łącznie warzyw i owoców. Dzieląc to na 3 porcje warzyw, a 2 porcje owoców. I to tak w granicach 400 gram dziennie. To nie jest dużo. Wystarczy wziąć sobie miseczkę przykładowo teraz borówek. To już mamy

0: porcję jedną zaliczoną marchewki, które możemy podjadać zamiast jakichś chipsów albo innych przetworzonych przekąsek. Kolejną sprawą jest ilość mięsa czerwonego w naszym tygodniowym jadłospisie. Nie przekraczajmy tego maksimum, czyli 500 gram tygodniowo. Zamieńmy na inne mięso, na mięso, które jest chude, na przykład indyk czy jakiś inny drób. Dodatkowo możemy zrobić sobie dzień bezmięsny i wybrać sobie produkty strączkowe, które też mają doskonałe białko, które będzie idealnie wpasowywać się w nasz organizm i jest bardzo dobrze tolerowany przez nasz organizm. Kolejna sprawa to musimy pamiętać o nawodnieniu. Nawodnienie takie minimum 1,5 litra wody dziennie, samej wody, nie wliczając tych dodatkowych napoi typu kawa, herbata. Warto też pamiętać, że jeżeli wypijemy sobie taką czarną kawę mocną, to dodajmy sobie szklaneczkę wody jeszcze dodatkowo, żeby wyrównać ten bilans wodny. Następna sprawa, produkty pełnoziarniste. Nie zapominajmy o nich, wybierajmy raczej te produkty na korzyści. To zmienić z produktów pszennych na produkty pełnoziarniste, ponieważ one mają dużą zawartość błonnika i dla naszych jelit też jest bardzo pozytywne, ponieważ jeżeli dostarczymy mniej więcej 25 do 30 gram błonnika dziennie, to wtedy ryzyko na zachorowania na nowotwory jelita grubego też nam się zmniejsza. Tak samo jak włączymy, jak opowiadałam o owocach i warzywach. One też są ważne, bo one też mają ten błonnik i też działają jak taka swoista miotełka na nasze jelita i te strawione resztki pokarmowe wymiotą z tego jelita i ryzyko rozwoju nowotworu nam się zmniejsza. Kolejny składnik to nabiał. Nabiał jest też bardzo ważny. Szczególnie u nas tutaj, u pacjentów onkologicznych, bardzo zwracamy uwagę na to, żeby pacjent miał w swojej diecie ten produkt, ponieważ nasze mięśnie są głównie zbudowane z białka. Nabiał jest takim produktem, który nam dostarcza go bardzo dużo i jest dobrze przyswajalny. Także przekonajmy się do białych serów, do kefirów, do maślanek, do jogurtów naturalnych, a nie używajmy tylko śmietany i takich produktów tłustych, jeżeli chodzi o nabiał. Wybierajmy półtłuste. Kolejna sprawa to jeszcze nie tyle, odchodząc trochę od żywienia, to jeszcze pamiętajmy, że nie tylko ten styl życia składa się z żywności, ale i również z aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna minimum 3 razy w tygodniu, tak żeby łącznie, a najlepiej codziennie w sumie, bo jeżeli się ruszamy, to te mięśnie też wiedzą, że one są nam potrzebne i to białko, które dostarczamy w diecie, ono się tam nam zacznie wbudowywać i zwiększy masę mięśniową, którą nam chodzi, a zmniejszy tkankę tłuszczową, która jest bardziej ryzykowna do rozwoju nowotworów niż cokolwiek innego.
1: A jeśli chodzi o tłuszcze w diecie, jakie one powinny być? Czy tego powinno być dużo, mało?
0: Tłuszcze, zdrowe tłuszcze, przede wszystkim kwasy omega-3, które są bardzo ważne w naszym organizmie, ponieważ poprawiają układ odpornościowy. W naszej dziedzinie onkologicznej poprawiają tolerancję na przykład na chemioterapię, także pacjenci, którzy mają cykle chemioterapii, bardzo im polecamy i zachęcamy, żeby jednak suplementowali kwasy omega-3, które bardzo dobrze komponują się z witaminą D. I efekt jest naprawdę z lepszego leczenia chemioterapią.
1: A chciałam jeszcze wrócić do owoców i warzyw. Czy warzywa powinny pojawić się w każdym posiłku? Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja?
0: Oczywiście, że tak. To o czym mówiłam, te trzy porcje, które wyliczamy ogólnie z owoców i warzyw, to jest takie minimum, trzy, takie, żeby każdy z nas był, ale do kanapki. Nie jedzmy tylko na kanapce przykładowo szynka i ser, tylko dołóżmy pomidora, zjedzmy, pokroimy sobie w paseczki ogórka zielonego. Do drugiego śniadania możemy zrobić sobie szejka owocowo-warzywnego i też już przemycimy kolejną porcję. Do obiadu skomponujmy tą surówkę, żeby ona była, bo do podwieczorku, no wszędzie da się, do każdego posiłku da się wkomponować te warzywa i owoce, także korzystajmy z tego i to będzie z korzyścią też dla naszego organizmu, bo mamy mikro, makro składniki, witaminy, antyoksydanty, które są bardzo ważne, które są takim składnikiem, który działa przeciwnowotworowo. Mamy też w warzywach dużo błonnika, który też jest kolejnym czynnikiem antynowotworowym, także wiele korzyści, a tak naprawdę mamy to na wyciągnięcie ręki, a nie każdemu chce się sięgnąć po ten warzywo czy owoc.
1: A jeśli chodzi o owoce, bo też słyszy się takie przekonania, że powinniśmy jeść tylko do południa, że wieczorem już nie, jak pani rekomenduje?
0: Powiem szczerze, że jeżeli mamy problem z cukrzycą, to jest w tym jak najbardziej prawda. Jedzmy owoce do godzin wczesnego popołudnia, czyli do 16, 17 maksymalnie, żeby ten poziom glukozy, który będziemy, pomiar glukozy, który będziemy wykonywać rano, nie był za fałszowany troszkę, można powiedzieć, taki zawyżony, bo z reguły tak to bywa. Także warzywa jak najbardziej wieczorem, owoce bardziej do godzin popołudniowych, takich wczesnych.
1: A co na przykład poleca pani zjeść na śniadanie, żeby mieć siłę, energię na cały dzień? Czy często się mówi, że śniadania powinny być białkowo-tłuszczowe? Niektórzy mówią, że najlepsza jest owsianka. Coś pani rekomenduje, czy to już według własnych upodobań?
0: Powiem szczerze, że niektórzy jak słyszą słowo owsianka, to reagują jak reagują, mówią, że w życiu tego nie zjedzą. Są osoby, które się przekonają do tego. Są osoby, które wolą zjeść na śniadanie i mają więcej czasu, to wtedy jedzą jajecznicę i do tego warzywo i chleb pełnoziarnisty przykładowo. To zależy od preferencji, jeżeli i też od tego, ile kto ma czasu. Jeżeli potrzebujemy szybkiego śniadania, to wtedy możemy zrobić sobie szejka takiego, no białkowo pełno węglowodanowego. Także dokładamy, mamy szybki jogurt, mamy do tego płatki owsiane, jakiś owoc, wymieszamy i mamy gotowe i możemy biec do pracy. Jeżeli mamy więcej czasu, możemy zjeść owsiankę. Wtedy to albo jajecznicę, tak jak mówiłam, także tak, żeby było syte, bo potrzebujemy tego kopu energetycznego od rana, żeby ten nasz organizm się rozpędził i tak jak ta maszyna, lokomotywa, tak powolutku, powolutku, żebyśmy mogli wrócić z tego snu, który mieliśmy przed chwilą, żeby dostać tego kopa energetycznego na cały dzień.
1: A drugie śniadanie już troszkę lżejsze?
0: Tak, to jest tak, że pierwsze śniadanie powinno być większe od drugiego, chociaż bywa tak, że robi się wyjątki. Jeżeli pacjent przychodzi albo ogólnie osoba, która nie potrafi zjeść dużego śniadania, to zamieniamy to. Wtedy tak naprawdę drugie śniadanie nam wchodzi na pierwsze. To zależy od preferencji danej osoby.
1: A obiad, jakiś tutaj podział, ile czego możemy zjeść węglowodanów czy białka, też pani rekomenduje, czy to już według własnego uznania?
0: Powiem tak, obiad jak najbardziej kolorowy, jak najwięcej warzyw, to przede wszystkim. Jakbyśmy spojrzeli na talerz zdrowego odżywiania, to mamy większość tak naprawdę warzyw na tym talerzu. Potem się skupmy na tym, żeby były węglowodany w postaci przykładowo kaszy i zdrowe białko, które możemy dostarczyć za pomocą ryb, z roślin strączkowych, bądź jakiegoś chudego mięsa.
1: Co jeśli chodzi o osobę, która chciałaby zmienić swój styl życia, ale do końca nie wie jak? Czy można się posiłkować internetem, czy raczej pani rekomenduje, żeby iść do specjalisty, żeby taki jadłospis ułożyć?
0: Ja rekomenduję konsultację ze specjalistą, ponieważ w internecie możemy znaleźć różne rzeczy i żeby nie pogubić się, żeby nie zniechęcić się i żeby poprowadzić przez tą ścieżkę prawidłowo, warto udać się do tego specjalisty, bo ten specjalista zrobi takie zalecenia indywidualne pod pacjenta, a w internecie znajdujemy dla ogółu. Nie mamy w internecie zaznaczonych jednostek chorobowych współistniejących i nie mamy też preferencji żywieniowych, bo możemy na wizycie u dietetyka, tak naprawdę każdy dietetyk zapyta się, czy zauważył pan, pani, że jakiś produkt nie służy. To wtedy wyeliminuje z jadłospisu i wkomponuje jakiś inny produkt równie wartościowy. Także wiem, że dużo osób woli wygooglać, prawda, i sprawdzić, co jest takiego łatwego, dostępnego, takiego szybkiego, ale poświęćmy chwilę czasu i zacznijmy to ze specjalistą. Jeżeli po pierwszej wizycie ktoś będzie uważał, że poradzi sobie sam, to dalej toczyć tą walkę, ale z takimi podstawami od specjalisty.
1: A jak się przełamać, przejść z tego nie do końca zdrowego stylu życia na ten zdrowy? Czy jest jakaś recepta na to?
0: Zdrowy rozsądek, można powiedzieć, bo tak naprawdę jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka i ten dietetyk zacznie zakazywać, no to no nie ma szans, że ktoś od razu zacznie stosować, tylko bardziej się zrazi. Także metodą małych kroków, powolutku, i do przodu. Efekty, które potem osiągamy takimi małymi kroczkami, motywują i dają nam, znaczy pacjentowi, takiego kopa i jeszcze dodatkowo, jak widzi ktoś, że ten efekt i te zalecenia, które zostały przekazane od dietetyka w trakcie wybierania ubrań i widzi efekty, że wybierze ubranie, które jeszcze miesiąc temu było za małe i nagle robi się luz, no to łączą nam się te puzelki i ten pacjent jest bardziej zmotywowany niż przed tym pierwszym spotkaniem ze specjalistą.
1: A czy poleca Pani na przykład wyliczanie kalorii za pomocą jakichś aplikacji? Czy to jest pomocne, czy nie wpadajmy w paranoję?
0: To znaczy tak, jest bardzo pomocne. Jeżeli pacjent nie... Ja ogólnie jestem zwolenniczką, że pacjent dostaje zasady, których się powinien trzymać na początku. Jeżeli ma, wyraża taką chęć, to oczywiście komponujemy ten jadłospis, ale tak naprawdę co zrobi wtedy, kiedy nie ma tego jadłospisu? I żeby nauczyć go takich podstawowych zasad, żeby wybierania tego, co jest lepsze, to z pomocą przychodzą aplikacje, przykładowo Fitatu, która jest ogólnodostępna, bezpłatna, i wklepując sobie tak te produkty, które zjadłem, obrazuje to danej osobie ilość kalorii, ilość danego, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, ile ten batonik przykładowy ma kalorii, ile tłuszczy, ile białka, a ile węglowodanów. Także to nam pomaga zobrazować i przy okazji trochę się pilnować, żeby tej granicy, którą wyznaczamy na tej wizycie, tej ilości kalorii w ciągu dnia, to żeby jednak trzymać się jej i wybierać mniejsze zło i uczyć się tych prawidłowych nawyków żywieniowych.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję i trzymam kciuki za zmiany żywieniowe.
2: Magazyn lokalny.
3: Gościem Radia SK Kielce jest dzisiaj Jacek Kiełb, były piłkarz Korony Kielce, obecnie ambasador tego klubu. Cześć Jacek.
4: Witam serdecznie wszystkich.
3: Powiedz na początek, ile dla Ciebie znaczy być ambasadorem Korony, jaka jest Twoja rola w tym projekcie?
4: Jaka jest moja rola? Myślę, że taką najważniejszą rolą jest to, żeby gdzieś tam promować cały czas ten klub, nie tylko tutaj w Kielcach, ale żeby też mocno wychodzić poza granice Kielc, troszeczkę dalej, Świętokrzyskie, zdecydowanie dalej. Być jakąś częścią tego klubu, tutaj gdzieś pokazują, że zawodnicy, którzy też coś dali, czyli między innymi, wiadomo, Kamil Kuzera, Korzym czy Golo, te osoby są przy tym klubie, tak? To nie jest stricte coś takiego związanego, że my teraz będziemy pracownikami tego klubu, tylko to jest coś takiego, żeby pokazać, że osoby, które gdzieś tutaj troszkę w tym klubie spędziły czasu, mogą dalej gdzieś mocno promować ten klub.
3: Czy i to jest takie budowanie, podtrzymanie wręcz tożsamości tego klubu, prawda?
4: Myślę, że na pewno tak, bo na pewno widzimy po innych klubach i to na pewno każdy się często z tym spotyka, na jaki stadion gdzieś tam nie pojedziemy, no to jednak te kluby mają powywieszane te osobistości, które grały w danym klubie. Już nie chcę tutaj teraz przy nazwiskach siedzieć, czy ten, ale każdy klub ma swoje
3: legendy.
4: Swoje legendy, tak, zwał jak zwał, z których gdzieś tam jest dumny i Korona też musi mieć takie osoby. Miejmy nadzieję, że na nasze miejsca przyjdą coraz kolejne, coraz to lepsze osoby, które będą naprawdę zasługiwały na to, żeby być przy takim czymś. To jest też pokazanie czegoś takiego, żeby zmobilizować też i naszą tutaj młodzież, którzy gdzieś tutaj trenują, dzieciaki, które mają marzenia po to, żeby trafić do Korony, żeby też w jakiś sposób na kimś się wzorować. Wiadomo, że wzorują się na piłkarzach obecnych, ale to też jest no, coś takiego fajnego, że klub o nas pamięta, my wiadomo, że cały czas się będziemy utożsamiać.
3: Po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowiłeś nadal pozostać przy piłce. Stawiasz na rozwój młodzieży tutaj w naszym regionie. Powiedz, jak, w jaki sposób na co dzień im pomagasz?
4: W jaki sposób? Na pewno jestem dostępny dla tych osób, które chcą się rozwijać. Poprzez moje doświadczenie i cały czas rozwój, w którym się staram wkładać naprawdę bardzo dużo, nie tylko czasu, ale też sporo energii i chciałbym się bardzo mocno rozwijać też w tym kierunku. Przy okazji też tutaj z Kamilem Kuzerą i z trenerem Pawłem Czają założyliśmy wychowanie na boisku w WNB. Jesteśmy w trakcie budowy boiska i chcemy być jak najczęściej dostępni dla dzieci. Prowadzimy treningi proaktywne, to są treningi dodatkowe, dlatego zapraszamy każdego, nieważne skąd jesteś, gdzie trenujesz na co dzień, jeżeli tylko masz czas i chcesz potrenować pod okiem naprawdę bardzo dobrych trenerów, bo jeszcze Sławomir Grzesik z nami jest, i posłuchać naprawdę bardzo cennych wskazówek, bo my to doświadczenie, które gdzieś tam sobie też piłkarskie załapaliśmy, staramy się jak najwcześniej przekazać tym dzieciom. Ja, jakbym miał 12-13 lat, pamiętam, zawsze byłem wpatrzony między innymi w piłkarzy Legii, między innymi był właśnie Czarek Kucharski, przyjechał kiedyś do nas na turniej, który gdzieś tam graliśmy do tej pory, pamiętam, był to turniej w Garwolinie, taki już dosyć większy. To dla mnie dużym sukcesem było to, że ja po prostu podałem mu rękę. Ja już nie mówię o tym, że ja mógłbym z nim kopnąć piłkę czy coś podobnego. Nie miałem takich warunków do tego, żeby się rozwijać z takimi zawodnikami, którzy jednak troszeczkę pograli. Tak? I w tym momencie ja wiem, że ja swoją osobą też nie tylko dzieci są w jakiś sposób też tam wpatrzone w historię tego, że coś się grało, ale widzę, że czerpią z tego radość, że te treningi dają im jakąś satysfakcję. Dzieci się bardzo mocno rozwijają, bo zawsze idzie jakaś informacja zwrotna do mnie od rodziców i to jest dla mnie tak naprawdę w tym momencie najważniejsze i to dało mi takiego kopa bardzo pozytywnego, no żeby wybudować swoje boisko, żeby być częściej dostępnym, ponieważ mamy cały czas zapytania, czy w innych terminach. My w tym momencie wynajmujemy boiska gdziekolwiek się da, wiadomo jak to tutaj gdzieś wygląda w tym momencie w Kielcach z boiskami, z dostępnością, to wpadliśmy na taki może, no nie szalony pomysł, ale taki bardzo, że tak powiem, odważny, ponieważ po roku czasu, jak jesteśmy tutaj już z tymi treningami proaktywnymi, wychowani na boisku, to my już zaczęliśmy budować własny gdzieś tam dom. Na tym boisku będziemy chcieli być częściej dostępni, tak? Ponieważ rodzice pytają się nas o inne terminy, ale my jesteśmy niestety bardzo mocno gdzieś tam uzależnieni od innych boisk, bo wiadomo, różne akademie, różne osoby też sobie podejmują takie boiska. To dlaczego nie dać możliwości potrenować każdemu? Bo naprawdę mamy dużo chętnych, ale tak jak zawsze każdemu mówimy, pierwszeństwo zawsze ma oczywiście akademia. Jeżeli masz trening w akademii, to tam idziesz, nie przychodzisz do nas, masz dzień wolny. Tylko że to niestety w większości się pokrywa dzieciom z treningami albo z jakimiś innymi zajęciami. Ludzie się pytają, rodzice dzwonią o inne terminy, dlatego my wychodzimy do nich właśnie z taką inicjatywą.
3: Czy miasto właśnie wsparło was w tej inwestycji, w tym projekcie?
4: To znaczy, o jakie wsparcie pytasz?
3: Finansowe?
4: Nie, absolutnie. My to...
3: Jaki jest udział miasta w ogóle może w tym
4: udział miasta jest taki, że oni nam to wydzierżyli na 10 lat. Tak, tam może były małe problemy, gdzieś tam jedna osoba się starała gdzieś tam dopytać o jakieś, gdzieś tam czasami te pytania były aż po prostu takie śmieszne, tak, ale reszta tutaj radnych jak najbardziej się na to zgodziła, za co im bardzo dziękujemy i Mosirowi też za pomoc, bo to jednak troszeczkę czasu nam to zabrało. Te wszystkie papierologie i te wszystkie spotkania, na których trzeba było być, bo to jest jednak obowiązek, musieliśmy się pojawić, przedstawić swój projekt, jaki to jest pomysł, ale jeżeli chodzi o to, no to staramy się to budować z własnych pieniędzy. Wiadomo, jeżeli ktoś chce nam pomóc, wesprzeć nas, prowadzimy jeszcze już w sumie całkiem niedługo, tam jest wrzutka, na którą też gdzieś tam można wpłacić pieniądze, bo wiadomo, że to, no to jest inwestycja duża, to jest koło miliona. My mamy jeszcze nawet troszeczkę kolejne pomysły na to wszystko, może nie będę tego zdradzał, ale to są kolejne naprawdę duże pieniądze, które byśmy chcieli po prostu włożyć, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do treningu dla dzieci. Nie tylko, bo oczywiście to boisko też będzie korzystane przez inne osoby, nie tylko przez nas, żeby to nie było tak odbierane, że to my budujemy tylko i wyłącznie dla siebie.
3: No właśnie takie pytanie, dla kogo to boisko będzie przeznaczone? Czy to właśnie przede wszystkim pewnie dla waszej akademii, ale pewnie też...
4: Nie naszej akademii. Wychowanie na boisku to jest bardziej, mówmy tu sobie, jako to jest szkółka.
3: Fundacja.
4: Tak, bo to jest bardzo mocno mylone, ponieważ każdy, jak mówi akademia, to myśli, że może, że my będziemy prowadzić zaraz własną drużynę i u nas dzieci się zapisuje już na stałe, jest tam jakaś składka i ten. Nie, u nas to wygląda całkowicie inaczej. Do nas przychodzisz na trening, masz trening w różnej formie, bo skupiamy się na różnych gdzieś tam, to po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, już nie chcę mówić, forma ścisła, prowadzenie piłki, takie różne gdzieś tam rzeczy, ale to wszystko, to co z miastem jest dogadane, to co rozmawialiśmy wcześniej przed podpisaniem umowy z Mosirem, ogólnie o dostępność boiska, no to wszystko, te wszystkie jakieś zasady, które gdzieś tam ustaliliśmy, będą konsekwentnie prowadzone do tego, że jakieś tam, nie wiem, czy szkoły, czy ktokolwiek będą mogły jak najbardziej korzystać z tego boiska.
3: A na jakim etapie teraz są prace?
4: Na takim etapie, że zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, bo nie wszyscy gdzieś tam są sobie na pewno w stanie może zobaczyć, czy przyjechać koło tego. No już naprawdę jest na bardzo mocnym etapie. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kiedy, staramy się mieć taki dzień, dokładną datę, godzinę, w której będziemy odbierać boisko. Wstępnie jest to na kwiecień. Jeżeli komuś to mówię, no to każdy się pyta, którego roku. Ja mówię, że jeszcze tego. Także naprawdę firma, która to wzięła, działa naprawdę bardzo prężnie. I też byliśmy sami zdziwieni, że oni tak naprawdę bardzo szybko to zrobią. Ja w najbliższym czasie nagram taką krótką roleczkę, pokażę też tamte boisko. Także wszystkich zaciekawionych mogę troszeczkę uspokoić, że to boisko naprawdę będzie bardzo szybko wybudowane. I cały czas zapraszam do wsparcia nas w tym wszystkim, bo naprawdę każda pomoc, czy nie tylko finansowa, ale tutaj naprawdę przyda się, bo my chcemy pokazać, że można coś zrobić, że nie trzeba cały czas korzystać z czyichś obiektów, kogoś się prosić, tylko mieć gdzieś tam, można powiedzieć, swój kawałek podłogi i tak samo pokazywać, uczyć kogoś i inne osoby też będą jak najbardziej mogły korzystać z tego boiska.
3: I tu mówimy o boisku typu Orlich, czy pełnowymiarowe?
4: Jak nie, to nie jest pełnowymiarowe. Teraz w tym momencie naprawdę nie chciałbym was skłamać, ale to będzie takie troszeczkę większe od Orlika. Ile to będzie miało dokładnie? Gdzieś tam chyba o 60 parę metrów na 40, coś koło tego. Jeżeli coś skłamę o parę centymetrów czy metrów, no to wiadomo, nikt się tam nie zgorszy z tego powodu. No ale w tym momencie myślę, że nie bylibyśmy w stanie wybudować tam nic większego, bo to już maksymalnie sobie gdzieś tam zrobiliśmy, żeby gdzieś tam się zmieścić z tym boiskiem i z tymi wymiarami. Myślę, że nie bylibyśmy w stanie znaleźć nawet terytorium, żeby sobie te pełnowymiarowe boisko zbudować. Wtedy to by było zdecydowanie lepiej, ponieważ robimy sztuczne boisko naprawdę dobre, tak? Nie robimy takiego sztucznego boiska po kosztach, tylko naprawdę to będzie konkretna trawa, konkretny granulat, co jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne. To jest może jakaś taka melodia przyszłości, że gdzieś tam kiedyś wybudujemy pełnowymiarowe prawe boisko, może dwa, i będziemy udostępniać wszystkim akademiom, żeby sobie trenowały. Na razie musimy się tutaj skupić na tym, co dostaliśmy w tym momencie, za co jesteśmy gdzieś tam wdzięczni, i w tym momencie, jak tylko będziemy mieli otwarcie boiska, jak najbardziej zapraszamy i was, i każdego, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Na wszystkie pytania wtedy będziemy mogli jak najbardziej gdzieś tam odpowiedzieć, bo ludzi tak naprawdę ciekawskich tego wszystkiego nie brakuje, bo ludzie mają pytania, tak, odnośnie kiedy, co, jak to funkcjonuje, żeby też było jasne, żeby było wiadomo przez cały ten czas do momentu, w którym jesteśmy, przez wszystkie treningi, które prowadziliśmy w szkółce, wychowani na boisku, my nie wzięliśmy żaden z naszych nawet złotówki, po prostu wszystko odkładaliśmy na to, bo to są naprawdę spore pieniądze, żeby wrzucić jak najszybciej, żeby mieć w ogóle jakikolwiek wkład na to, żeby wystartować z budową tego boiska.
3: Czy poprawa infrastruktury sportowej w Kielcach to jest taki wasz jeden z celów Fundacji Wychowanie na Boisku?
4: Myślę, że na pewno pod jakimś kątem tak. Nie jesteśmy w stanie. Mamy osoby, które, różne firmy, które starają się gdzieś tam do nas dołączyć i nas wspierać w tym. Na pewno będziemy cały czas na bieżąco też informować, kto tam nowy też stara się do nas dołączyć, i jest sporo takich osób, ale tak jak mówię, są różne pomysły odnośnie, tylko że to mówię, to jest taka maleńka przyszłość. Już nie chciałbym teraz mówić, co my planujemy na najbliższe gdzieś tam lata. Na razie się skupiamy na tym boisku. Jeżeli kiedykolwiek będziemy w stanie zrobić coś takiego, żeby udostępnić, czy wybudować, inaczej, żeby wybudować takie boiska, żeby inne dzieci, akademie, czy żeby ktokolwiek miał gdzie grać mecze, jeżeli będziemy w stanie, no to coś takiego zrobimy. Na razie jesteśmy dumni, że my jako WNB jesteśmy dosłownie ponad rok, a my już sobie wybudujemy własne boisko, także samo to, myślę, już chyba wygląda, że to idzie w dobrym kierunku, tak, że to nie idzie tylko i wyłącznie w sprawach takich, że my tylko po prostu chcemy działać na innych boiskach. Chcemy pokazać, że można, że się da, że jeżeli gdzieś ktoś troszeczkę się zepnie w tym wszystkim, każdy będzie miał jakieś takie zawzięcie, a tutaj wiadomo, cały czas gdzieś tam siebie wspieramy z Pawłem i z Kamilem, i mamy osoby bliskie nam, które nam pomagają, tak? I jaki będzie plan na najbliższe lata, ciężko mi powiedzieć. Najbliższy moment jest taki, że chcemy jak najszybciej otworzyć boisko i wtedy zapraszać na treningi i oczywiście na korzystanie z tego boiska.
3: Jakbyś miał sobie tak przypomnieć siebie, jak stawiałeś twoje pierwsze kroki w piłkarskiej karierze, a obecne boiska, które są dostępne dla młodzieży, to jest chyba przepaść, prawda? Teraz te warunki są komfortowe niesamowicie.
4: Tak, wiesz co, ja za dzieciaka, jak mieszkałem w Siedlcach, jeszcze zanim się wyprowadziliśmy na obrzeża gdzieś tam Siedlec, z moją rodzinką, to z tatą, bo tata mnie cały czas ciągał. Ja nawet jak wracałem z treningu, to szliśmy na boisko, mówiliśmy na to 8 i tam były dwa boiska. Jedno było mniejsze, drugie było takie, nazwijmy to, troszeczkę trawiaste, tak? Tylko że my tam się zawsze spotykaliśmy. Ciężko powiedzieć, czy mój tata był takim magnesem. Na pewno był, bo miał ksywę Maldini i dzieciaki uwielbiały przychodzić. Dzieliliśmy się na składy i wtedy gdzieś tam sobie graliśmy. Mój tata jako pasjonat, fanatyk piłki, zawsze po prostu uwielbiał, żeby się poruszać, i przy okazji ja się też uczyłem grać, bo grałem z dużo starszymi gdzieś tam chłopakami. Jeżeli chodzi o dostępność tego wszystkiego, no to później tak się ja troszeczkę odbiłem, bo mówię, tato, mówię, dawaj, jak tam coś wybudowali, no to idziemy zobaczyć, co tam jest. A tam niestety tak teraz funkcjonuje, że no te boisko wcześniej zaczynało się coś dziać, jak my przychodziliśmy, tak? No bo wiadomo, troszeczkę inaczej. A teraz no to na tych orlikach, no to wiadomo, że to jest no zdecydowanie coś innego. Tutaj już mamy sztuczną murawę, już ta piłka nie skacze, już nie ma takich gdzieś sytuacji, że mamy krzywe boisko. Wiadomo, wcześniej to się mówiło, że się stawy ćwiczyło, żeby mieć bardziej elastyczne ewentualnie na gdzieś tam urazy. No tylko, że jeżeli chodzi tutaj o orliki, no to są cały czas pozajmowane w tych Kielcach, tak? Nie ma co się gdzieś tutaj oszukiwać i w sumie to jest taka rola też tych orlików, żeby dzieciaki chodziły, grały, no ale nie wszędzie gdzieś tam jest, no bo żeby pójść na takiego orlika, a chciałam sobie pójść, no to muszę się zapisać na listę, tak? Na której gdzieś tam też muszę się ustawić w jakiejś kolejce albo ewentualnie dopasować się do jakiejś godziny, ponieważ do tej jest przez kogoś zajęte, dlatego widać, że te orliki gdzieś tam cały czas hulają, coś tam się na nich dzieje. I mówię, no kolejne boisko to jest zawsze jakiś tam plus dla wszystkiego.
3: I to jest bardzo ciekawa puenta. Dzięki, Jacek.
4: Dziękuję bardzo.
5: Jaki jest główny cel działania Kielskiego Banku Żywności?
6: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, trzecie to ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie

0: sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Och, jak dawno działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
0: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny, właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no, staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
0: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki itd. napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to, że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Że kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się popsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
0: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo, tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej, no a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią, więc to jest to, że no już z tego nic nie zrobimy, tak, bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się nam tylko do wyrzucenia, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane, są to na przykład święta?
0: Dokładnie tak, ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie, czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszkiej, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: Takie Pytanie, chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
0: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, bo to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
0: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym no właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja, tylko dziś z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetki jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy, kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodny, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć, bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też półki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się...

0: możemy kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z

0: mąka, cukier, więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielcan w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle tylko sobie wmawiać to, że o, ja marnuję żywność, muszę coś z tym zrobić. Właśnie uczymy takiego kreatywnego popatrzenia na swoją kuchnię, na takie codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: SK2 Kielce.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Za dużo emocji mam na parkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: 2.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,